destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center. Czy ziemniaki będą w Europie towarem?

0: luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia na kolei, na przejazdach kolejowych. Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Protestują maszyniści. Domagają się poprawy bezpieczeństwa. Dwa dni temu doszło do tragicznego wypadku. Pociąg uderzył w ciężarówkę. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny. Podobnie jak kilku innych uczestników wypadku. Trzeba się liczyć z opóźnieniami. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
1: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowym odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
0: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
2: Na znak dobrej woli skrócimy do 12. Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
0: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą skutkować też późniejszymi opóźnieniami. To nie jedyny dzisiejszy protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze Związku NSZZ Solidarność.
3: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
0: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Nie pozwolimy na żadne zmiany i propozycje instytucji europejskich, które mogłyby wpłynąć na energetykę w naszych państwach, powiedział Donald Tusk. Premier wziął udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
4: Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co prowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane.
0: Przywódcy wspólnie zadeklarowali w Bratysławie, że w nowym europejskim budżecie kluczowe powinny być fundusze na spójność, rolnictwo oraz służbę zdrowia. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i Niemczech, podobnie w Polsce. Mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie Kamil Gongoł.
5: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
0: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym, będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
6: Dzień dobry, 11 dzień września, piątkowy ranek, czas już zacząć na dobre program Trendy Start. Łukasz Michla przed mikrofonem, zapraszam też na informacje na temat pogody, a dzisiaj w regionie dość mocny spadek temperatur, bo w ciągu dnia zobaczymy na okiennych termometrach od 12 do 15 stopni Celsjusza, z północnego wschodu porywy wiatru do 25 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i biometr mamy niekorzystny. Jutro w sobotę termometry już pójdą troszeczkę ze swoimi wskazaniami w górę. 19 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane i zdecydowanie mniej deszczu.
7: Reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Keno. Wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.

Dzisiaj 11 dzień września, 254 dzień roku. Kartka w kalendarzu wspomina nam, że dzisiaj świętują imieniny Jacek, Dagda, Prot, Jan, Felix, Wincenty i Teodora. 3 minuty po godzinie 6 wstało dzisiaj słońce, będzie zachód, natomiast o godzinie 19.01 dzień potrwa, 12 godzin 57 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 49 minut.

Dzisiejsze wydarzenia historyczne rozpoczniemy od roku 1638 i pożaru Krosna, który właśnie pożar nawiązuje też do naszej lokalnej historii. W roku 1780 w Wełnie w Wielkopolsce Józef Wybicki ożenił się po raz drugi z Esterą Wierusz-Kowalską. W 1833 roku ogłoszono nową konstytucję wolnego miasta Krakowa. W 1911 w stoczni AG Wulkan Stettin zbudowano niemiecki niszczyciel V1. W 1934 Polska odrzuciła Pakt Wschodni. W roku 1942 w Rudnikach koło Częstochowy Niemcy dokonali publicznej egzekucji 20 osób.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony piątek przed północą policjanci z Dynowa otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu sprawcy usiłowania kradzieży paliwa z samochodu ciężarowego. Mundurowi, którzy pojechali na wezwanie, na miejscu zastali pokrzywdzoną oraz dwóch naocznych świadków, którzy uniemożliwili mu ucieczkę. Z ich relacji wynikało, że zwrócili uwagę na mężczyznę ubranego w kominiarkę, który stał przy zaparkowanym Volvo. Jeden ze świadków wiedział, do kogo należy auto i że zachowanie nieznanego znajomego jest co najmniej dziwne. Kiedy mężczyzna ich zobaczył, odwrócił się i zaczął uciekać. Pobiegli za nim. Odnaleźli go w niedalekiej odległości w zaroślach. Obok niego leżała kominiarka. Mundurowi ustalili, że w zaparkowanej ciężarówce został uszkodzony korek od wlewu paliwa. Na miejscu obok samochodu leżał też śrubokręt i ręczna pompka do paliwa. 30-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. O konsekwencjach, jakie poniesie, zadecyduje teraz sąd. Jak przygotować dobry list motywacyjny i CV? Jakie błędy popełniane są przy rekrutacji? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Zaplanowano je 16 września. Warsztaty będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Prowadzący wskażą, na co uwagę zwracają rekruterzy, jakie błędy najczęściej popełniają kandydaci. Będzie to też okazja, by stworzyć profesjonalne i czytelne CV pod okiem specjalistów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Jutro w godzinach od 8 do 14 na Dębickim Rynku zaplanowano kolejną edycję Dębickiego Jarmarku Smaków, Antyków i Rękodzieła. Wydarzenie po raz kolejny połączy ofertę lokalnych producentów, twórców rękodzieła oraz wystawców prezentujących antyki i przedmioty kolekcjonerskie. Na stoiskach dostępne będą regionalne produkty i świeże wyroby, a także ręcznie wykonane przedmioty, które wyróżniają się oryginalnością i tradycyjnym charakterem. Nie zabraknie również antyków oraz rzeczy kolekcjonerskich, które mogą zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i osoby poszukujące niecodziennych przedmiotów. Wrześniowy jarmark będzie przedostatnim spotkaniem w ramach tegorocznego cyklu. Wydarzenie odbędzie się na otwartej przestrzeni rynku i będzie dostępne dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Dębice. Od 20 do 30 września w Małopolsce odbędzie się 4. Festiwal Kultury Wrażliwej, który po raz kolejny połączy instytucje kultury z regionu we wspólnej idei tworzenia oferty dostępnej dla każdego odbiorcy. W tegorocznej edycji udział weźmie 38 instytucji z całej Małopolski, które przygotują łącznie 90 różnorodnych wydarzeń. Festiwalowe spotkania odbędą się w kilkunastu miejscowościach, między innymi w Krakowie, Alwernii, Gorlicach, Krynicy Zdroju, Lusławicach, Niepołomicach, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Szlachtowej, Tarnowie, Wadowicach czy Zagorzycach. Tegorocznym tematem przewodnim będzie sztuka zmysłów. Przygotowany program zwróci uwagę na multisensoryczne odbieranie rzeczywistości. Festiwal Kultury Wrażliwej powstał z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz wszystkich tych, którzy mogą na co dzień napotykać bariery w dostępie do kultury. W programie festiwalu nie zabraknie również wydarzeń przygotowanych przez Gorlickie Centrum Kultury.
0: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Przed nami znów kilka wybranych dat, tym razem z historii świata. 11 września 1041 roku, wielki pożar Bremy. W 1598 Borys Godunow został koronowany na cara Rosji. W roku 1825 w Petersburgu oddano do użytku Pałac Michajłowski. 11 września 1948 roku Henry Quéville został premierem Francji. W 1972 w Monachium zakończyły się 20-letnie Igrzyska Olimpijskie.

0: To jest już czas, aby znów przeglądnąć naszą kartę historii muzyki. 11 dzień września też wpisał się w historię muzyki. W 1977 roku urodził się Johnny Buckland, gitarzysta i klawiszowiec grupy Coldplay. 11 września 1978 roku urodziła się Ingrid, piosenkarka i tancerka. W 1995 ukazał się debiutancki album duetu R&B This World Is Yours. A w roku 2000, 11 września, ukazał się debiutancki album grupy Goldfrapp zatytułowany Felt Mountain.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 100 spóźnionych pociągów, za chwilę o proteście maszynistów, potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem, to we Włoszech. Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
2: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
3: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest

0: problem.
1: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
2: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
3: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielka żumowisko.
4: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał, ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
2: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolicy włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
2: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
1: Broniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegule 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła dwa gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skóraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korpulińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
3: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
1: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu, Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Na najbliższe godziny przygotujcie parasole i także coś ciepłego do ubrania, bo po pierwsze deszczowe chmury nad regionem. Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj opady deszczu, a do tego jeszcze temperatury w okolicach 12-14 stopni Celsjusza w dzień. Ciśnienie 1020 hektopaskali, wiatr z północnego wschodu w porywach 25 km na godzinę będzie też wiał. Biometr mamy niekorzystny, no a termika zapowiada się chłodna i mokra. Temperatur od jutra i więcej słoneczka.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Ogłaszamy piątek, dokładnie 11 dzień września. Łukasz Michtal przed mikrofonem. I tak do godziny 11 rozbudzamy towarzystwo na 101.9.95 i 2 FM. A jak zrobić to najlepiej? No prosta sprawa, najlepszymi hitami. Oto one.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
6: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zerkam już na kartę z kalendarza. Dzisiaj Jacek, Dagna, Prot, Jan, Felix, Wincenty i Teodora świętują imieniny. To 11 dzień września, 254 dzień roku. 6.03 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19.01. No a dzień potrwa nam 12 godzin i 57 minut. Jak mówił Kornel Makuszyński, uśmiech to pół pocałunku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony piątek funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie patrolowali miejscowość Sadki. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, którego od razu rozpoznali. Mundurowi wiedzieli, że 45-latek był poszukiwany. Podczas podjętej interwencji policjanci potwierdzili, że za mężczyzną zostały wydane dwa listy gończe przez Sąd Rejonowy w Krośnie. Mieszkaniec gminy Nowy Żmigród został zatrzymany i przewieziony do Jasielskiej Komendy. Następnie trafił do jednego z zakładów karnych, gdzie przez najbliższy rok będzie odbywał wymierzoną karę pozbawienia wolności. Od początku bieżącego roku jasielscy policjanci zatrzymali już 90 osób poszukiwanych. Przy ulicy Olszynowej w Dębicy rozpocznie się realizacja inwestycji obejmującej przebudowę istniejącego rowu otwartego oraz budowę kładki pieszej i ścieżki dydaktycznej z elementami małej architektury. Zadanie ma wspierać działania miasta związane z adaptacją do zmian klimatu i rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury. Zakres prac przewiduje przebudowę istniejącego rowu otwartego oraz wykonanie kładki pieszej. Realizacja inwestycji została zaplanowana do 31 listopada bieżącego roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 1 800 000 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 85%, co stanowi ponad 1,5 miliona zł. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił przetarg na przygotowanie kompleksowej ekspertyzy dotyczącej zmian w gospodarce wodnej na zbiorniku Klimkówka oraz optymalizacji działania tamtejszej elektrowni wodnej. Analiza określi, jak nowe rozwiązania wpłyną na warunki hydrauliczne i hydrologiczne w rejonie zbiornika, jego zlewni oraz poniżej zapory, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
2: W ramach zamówienia opracowane zostaną analiza hydrauliczno-hydrologiczna wraz z modelowaniem pracy zbiornika dla różnych wariantów nowego przepływu, analiza przyczyn występowania zawiesiny w wodzie w obrębie zapory oraz niecki wypadowej, a także bilans wodny zlewni dla mniejszych przepływów oraz niższego poziomu piętrzenia. Dokumentacja powinna również przedstawiać zmiany głębokości zbiornika i powierzchni zalewu, a także uwzględniać zmiany klimatyczne, to jest wzrost temperatur powietrza oraz wydłużający się czas trwania suszy hydrologicznej w perspektywie najbliższych 20 lat.
1: Na tej podstawie powstanie wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna. Wskaże ona, jak bezpiecznie prowadzić gospodarkę wodną i eksploatować elektrownie w nowych warunkach. Badania ocenią również skutki środowiskowe.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: W Tarnowie trwa nabór statystów do nowego dużego serialu historycznego. Poszukiwane są dzieci i dorośli w każdym wieku. Zdjęcia będą realizowane jesienią w Tarnowie, a na planie może pojawić się każdy, kto chciałby przeżyć swoją filmową przygodę. Liczba miejsc w produkcji jest ściśle ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wysyłania wcześniej zgłoszeń online. W momencie skompletowania pełnej obsady ostateczny wybór będzie dokonywany na podstawie kolejności zgłoszeń. Stacjonarny casting odbędzie się 13 września w godzinach od 10 do 20 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zdjęcia zaplanowano na 24, 25, 28, 29 i 30 września oraz 1, 5 i 6 października. Za udział w zdjęciach przewidziano wynagrodzenie. Organizatorzy szukają osób w różnym wieku i o różnym wyglądzie.
4: Reklama. Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: wstać.
1: No, dzień dobry, poranek Trendy Start. Dzisiaj już piątek, jak to się mawia, weekendu początek i byle do 15. Tak niektórzy nam dzisiaj od samego ranka przekazują informacje. Wszyscy, którzy pracują, pozdrawiamy was z podwójną mocą. A kto wyjechał na drogi regionu, niechaj posłucha Michała Zienickiego. To pora w Trend Radio na wiadomości drogowe.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Piątek wita nas deszczową jesienną pogodą. Mimo wszystko trzeba jednak wyruszyć z domu na drogi naszego regionu. Najpierw Gorlice, nogę z gazu ściągamy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Odrobinę wolniej na ulicach Regionów i ulicy Parkowej. Dużych utrudnień nie ma na tych drogach. Możliwy troszkę dłuższy przystanek przed skrzyżowaniem Bieckie z ulicą Skrzyńskich. Ja się zwalniamy przed rondem Solidarności, zwłaszcza od strony ulicy 17 stycznia. Tłocznie robi się na ulicy Mickiewicza przy Placu Handlowym, a także na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Piłsudskiego i ulicy Metzgera. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie.
4: Dzisiaj w Krośnie nie ma zbytnio dużego utrudnienia. Troszeczkę dłużej, gdzie poczekamy, to ulica Krakowska do skrzyżowania ze światełkami z ulicą Popiełuszki, ulica Czajkowskiego, Puziaka, Jagiellońska, Ursaki, Regionów, Korczyńska. Nieprzejezdna jest ulica Bohaterów Westerplatte, tam są objazdy. Utrudnienia również na 28 w dzielnicy Tura Szybko w stronę Jasła, a i na ulicy Grodzkiej światełka, które kierują ruchem. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się w miarę na bieżąco, na obecną chwilę. Dziękuję, miłego dnia.
3: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Przejeżdżamy do Sanoka. Tutaj małe spowolnienia przy najważniejszych skrzyżowaniach.
2: Z nami bezpiecznie do celu.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Let me tell you.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach reklama.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
7: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: To jest właśnie piątkowy poranek. Dzisiaj 11 dzień września. My wracamy też do roku 2001. To właśnie tegoż dnia przedstawiciele islamistycznej organizacji Al-Kaida dokonali ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Uprowadziwszy wpierw 4 samoloty pasażerskie, terroryści skierowali 3 z nich na wieżę budynku w Nowym Jorku, a także budynek Pentagonu, symbole dumy i potęgi Stanów Zjednoczonych. Czwarty samolot, którego prawdopodobnym celem był Pentagon, Biały Dom bądź Kapitol, rozbił się na terenie Pensylwanii na skutek reakcji porwanych pasażerów. W wyniku zamachów śmierć poniosło blisko 3000 osób. Wydarzenia te wydatnie wpłynęły na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kolejnych latach. No i też to było ognisko zapalne do tak zwanej wojny z terroryzmem. A do tych tematów jeszcze z pewnością dzisiaj będziemy wracać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje.

0: mogą zwiększać ryzyko raka. Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
1: Mają takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
2: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
1: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
2: Pani się spieszy?
1: Tak, na konferencję do Warszawy.
3: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
0: Choć protest maszyniści skrócili, potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
4: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
0: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie tutaj inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. Białorusinka pokonała Jessica Pegula 7-5, 6-2, a Kazaszka wygrała z faworytką nowojorskiej publiczności Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4.
2: Amazing match.
1: Świetny mecz. Jestem bardzo szczęśliwa i jednocześnie dumna z tego, jak udało mi się w tym spotkaniu zagrać. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie, kiedy obiłam prowadzącą, czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Jutro biało-czerwoni też nie powinni mieć problemów w starciu z Izraelem i dzień później z Macedonią Północną. Trudniejsze spotkania czekają nas na zakończenie fazy grupowej, najpierw z Ukrainą, a potem z grającą przed własną publicznością Bułgarią. Koszykarki Hiszpanii jako ostatnie awansowały do półfinałów Mistrzostw Świata, pokonujące w Berlinie osłabioną kontuzjami Australię 89-66. Wcześniej w najlepszej czwórce zameldowały się broniące tytułu Amerykanki oraz Francja, a także niespodziewanie Niemcy. Gospodynie mistrzostw sensacyjnie rozgromiły dwukrotnie mistrzynie Europy z Belgii 93-74. W jutrzejszych półfinałach Niemki zagrają z Francuzkami, a Amerykanki z Hiszpankami. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła czwarte miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. Naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
3: No jedna setna, ale tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje? Mogłam paznokieć trochę do przodu, bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce. No i jest to taki dobry prognostyk przed tym, co mnie czeka.
1: Dziś Zwolińska powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W ciągu najbliższych godzin termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa pokażą nam w okolicach 13 stopni Celsjusza. Z północnego wschodu porywy wiatru do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali, no a termika zapowiada się chłodna i mokra. Do tego nie zapominajcie o parasolach, bo deszcz w regionie dzisiaj będzie rządził.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.
5: Minęła już godzina 8. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To jest piątek, konkretnie 11 dzień września. U nas już kolejna godzina poranka rozpoczęta, a do 11 mamy dla was jeszcze mnóstwo ciekawych muzycznych tematów. Jeśli chodzi o piosenki, które zagramy, niebawem wskakuje na trendy start trendyradio.pl. Tam też bardzo często podsyłacie nam muzę do poranka. No, a co w tej godzinie? Dorzucimy jeszcze rozmowę dnia, informacje dla kierowców, no i dużo newsów z naszego regionu, a gramy przecież na Podkarpaciu i w Małopolsce. No to co? Miłej pobudki razem z ekipą Trendy Radia.

0: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak brzmi właśnie poranek z Trend Radiem. To nasz poranny program, który do godziny 11 dodaje wam energii na cały dzień. A ponieważ zegar wskazuje odpowiednią porę, to ja zapraszam was już do wysłuchania rozmowy dnia.
1: Rozmowa dnia w Trend Radio.
2: Wczoraj w Bykowcach odbyły się uroczyste obchody 87. rocznicy tragicznej potyczki z początku II wojny światowej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się pod kamiennym pomnikiem w Bykowcach. Po oficjalnym złożeniu kwiatów i wieńców przez delegację uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na cmentarz wiejski. Tam odprawiono modlitwę za poległych, a pododdział reprezentacyjny 21. Brygady Strzelców Podhorańskich z Rzeszowa oddał salwę honorową, mówi Paweł Udowiak, wójt gminy Sanok.
3: 1939 rok to dla całej Polski, konsekwentnie potem całego świata, bardzo trudne wydarzenia i trudny rok. Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach, również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniego pocisku, amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to dla nas już taka uroczystość wkomponowana w nasz kalendarz, że nie omieszkalibyśmy o niej zapomnieć. Pamiętamy i na pewno będziemy się tutaj co roku spotykać. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również tą tradycję utrzymywały.
2: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Zarządu Okręgu Krosno-Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
4: Tutaj miała miejsce jedna, jak historycy obliczyli, ponad 1500 bitew i potyczek kampanii obronnej 1939 roku, a na naszym terenie to była największa potyczka tutaj w pobliżu. 10 września chciano nie tyle zatrzymać, ile spowolnić marsz Niemców na wschód i próbowano ich zatrzymać i zatrzymano na kilka godzin. Tutaj właśnie oddział pod dowództwem porucznika Zaręby. No i niestety, tak jak każda bitwa, były ofiary, ale Niemców też zginęło sporo. Oni o tym piszą w swoich materiałach. Nawet mam taką książkę, wspomnienia takiego żołnierza, który tutaj, niemieckiego, który tutaj szedł na Lwów. Przez właśnie Bykowce, no to wspomina, że sporo ich zginęło. No ale niestety zginęło też 5 żołnierzy i dowódca porucznik Zaręba. Dlaczego trzeba pamiętać? Bo ta wojna, w ogóle wojna, wrzesień, zapoczątkowała taką wielką tragedię naszego narodu, państwa, którego efektem była utrata no, prawie połowy terytorium ziem wschodnich. Potem śmierć ponad 6 milionów polskich obywateli, ogromna emigracja bardzo wielu wartościowych ludzi, ale także ta wojna zapoczątkowała coś, co do dzisiaj skutki odczuwamy, czyli zainstalowanie obcego rządu w Polsce, rządu ustalonego właśnie w Moskwie i kolejne prześladowania najlepszych, najbardziej ofiarnych, najbardziej patriotycznych części społeczeństwa polskiego. Więc to wszystko zaczęło się we wrześniu, te wszystkie tragedie, z których my właściwie do tej pory się podnosimy, odbudowujemy przede wszystkim elity, bo te elity właśnie były niszczone z premedytacją przez jednego, drugiego okupanta, a także w latach powojennych. Odbudowywanie elit trwa pokolenia. I ciągle jeszcze z tego podnosimy się.
2: Mówi Piotr Ruski, poseł RP.
5: Znajdujemy się z uwagi na to, że chcemy oddać hołd tym, którzy we wrześniu 1939 roku tu na ziemi sanockiej stanęli do walki przeciwko faszystowskim Niemcom, które zaatakowały Polskę. Jest tu wielu młodych ludzi, to bardzo buduje. Patriotyzm, oddanie czci i szacunku tym, którzy się przeciwstawili, którzy walczyli tutaj na ziemi sanockiej. No i w tej walce polegli, ale pamięć o nich trwa do dzisiaj. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze, stąd kolejna rocznica i będą kolejne, bo chcemy kultywować właśnie tradycje o naszych bohaterach.
2: Mówi Małgorzata Kaczorowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
6: Myślę, że nie ma chyba pamięci budowania tożsamości narodu i państwa bez takich uroczystości. To wydarzenie jest ważne nie tylko dla mieszkańców gminy Sanok, ale również dla leśników, ponieważ pan Zaręba był inżynierem leśnictwa, więc dlatego też jesteśmy tutaj. Co roku bardzo licznie, nie tylko regionalna dyrekcja, ale i okoliczne nadleśnictwa jesteśmy i pamiętamy, ponieważ to po prostu jest część naszej historii. Lasy państwowe są miejscem bardzo wielu wydarzeń historycznych i tych potyczek wojskowych, które miały miejsce w okolicznych lasach, jest bardzo dużo. Leśnicy bardzo dbają zawsze o upamiętnianie takich miejsc. Nie tylko swoich towarzyszów leśników, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych, bo przecież oni również uczestniczyli, ale w lasach jest mnóstwo starych cmentarzy, grobów bezimiennych, o których na co dzień dbają i pamiętają leśnicy.
2: Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminę Sanok we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 21. Batalionem Logistycznym.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Słuchasz Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Inwestycja stanowiąca pierwszy etap prac objęła parter oraz piętra budynku. W ramach zadania między innymi przebudowano instalacje, wymieniono przewody i tablice rozdzielcze oraz wykonano nowe oświetlenie, instalacje awaryjno-ewakuacyjne, gniazda, instalację komputerową i monitoring. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności szkolnej infrastruktury. Wartość zadania wyniosła 339 tysięcy złotych. Zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej do Bieszyn Świeżowa Polska Szczepańcowa w miejscowości Szczepańcowa. Zakres przeprowadzonych prac był szeroki. Na odcinku o długości 726 metrów wykonano nową nawierzchnię, a jezdnię poszerzono do 5,5 metra. Wykonano również utwardzone pobocze po lewej stronie z masy bitumicznej na długości 410 metrów. Wyremontowano odwodnienie, utwardzono prawe pobocze frezem oraz dostosowano istniejące zjazdy. Wartość przebudowy drogi wyniosła ponad 1,5 miliona złotych i została sfinansowana w całości z budżetu powiatu krośnieńskiego.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: W niedzielę Ryglice obchodzić będą podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskiwania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w Ryglickim Kościele. Tuż po niej barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu, gdzie o godzinie 14:10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, mówi Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic.
3: Później rusza z centrum rynku, zielonego, pięknego rynku w Ryglicach, rodzinny rajd rowerowy i w międzyczasie jeszcze rozpoczynamy kolejną już edycję, przegląd regionalnych zespołów ludowych i folklorystycznych. To w Ryglicach dzieje się od wielu, wielu lat i oczywiście będą wszystkie służby mundurowe wystawiać swoje stoiska. Będzie można dotknąć broń, będzie można zapoznać się z różnymi akcesoriami wojskowymi, ale będą również inne stoiska, wiele atrakcji. Naprawdę warto spędzić popołudnie w najbliższą niedzielę w centrum miasta Ryglice, gdzie wiele będzie się działo. Zapraszamy przede wszystkim rodziny z dziećmi.
1: Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne lokalne potrawy. W niedzielę sprzedawcy ponownie pojawią się na Tarnowskim Burku. W ofercie między innymi rzeczy vintage i rękodzieło. Początek o godzinie 9:00. Dodatkowo tuż obok na Placu Łaziennym wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli, bibelotów, świec, narzędzi czy lokalnych przetworów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla innych mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na Placu Łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki. To dobra okazja zarówno do zakupów, jak i do przewietrzenia piwnic, garaży czy szaf. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam coś? Nie wiem. mi się lato.

0: Piątunio zawitał do nas. No właśnie, ulubiony dzień tygodnia wielu z naszych radiosłuchaczy. My tak troszeczkę będziemy za wami tęsknić przez weekend, bo przecież ani w sobotę, ani w niedzielę nie budzimy was o tak wczesnej porze. No ale za to nadrabiamy zawsze zaległości od poniedziałku do piątku. Dzisiaj też do 11 jesteśmy z wami, a Michał Sienicki już nie może się doczekać, aby przekazać wam też kilka słów na temat tego, co dzieje się na drogach regionu. Czas na informacje dla kierowców, więc dajcie głośniej radioodbiorniki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Z objazdem dróg regionu startujemy w Gorlicach, wolno jedziemy ulicą Kościuszki w stronę skrzyżowania, zwalniamy także na ulicach Parkowej, Bieckiej, Sienkiewicza, Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. W Jaśle nadal korkuje się ulica 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Wolniej praktycznie przez całe centrum miasta. Utrudnienia na ulicy 3 Maja i Piłsudskiego w Krośnie. Uważajmy szczególnie na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła, tam trwają prace drogowe. Poza tym wolniej na ulicach Legionów, Podwale, Czajkowskiego, Grodzkiej, Korczyńskiej, Niepodległości. Utrudnienia na ulicy Bohaterów Westerplatte. Przenosimy się do Sanoka. Zwalniamy przed rondem Beksińskiego, troszkę wolniej przed rondem Świętego Andrzeja Boboli, a także na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej, Bony i Mickiewicza, troszkę wolniej Lipińskiego.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Na dobry początek dnia gramy wasze sprawdzone hity wśród tych przebojów, o które prosiliście na maila trendy@trendradio.pl. Nie tak dawno temu wpłynęła propozycja, która brzmi właśnie tak: Lift your head up. No to co, głowy do góry? Płyniemy przez ten piątek i odbliżamy czas, żeby rozpocząć weekend. Zbliża się dziewiąta, niebawem wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Protest i opóźnienia na kolei, zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszeń.

0: nie piekłem. Marcin Krzemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysłuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
1: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
2: Nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
1: Jakoś odczuwalne?
3: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
4: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
1: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
4: Przez remont.
0: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki Fluoxetyna Aegis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
5: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
6: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
5: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
7: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
5: Na razie stawki są tylko propozycjami.
0: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
1: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
0: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
2: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować. I część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu. No potem tylko już memoriał Jędrzeja Kosocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon w całym świecie.
0: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18 etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj deszcz, do tego termometry wskażą nam w okolicach 13 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatury spadną do 9 stopni Celsjusza. Wiatr północno-wschodni powieje nam momentami, przybierając prędkość w porywach 25 km na godzinę. Wiatr jest niekorzystny, termika zapowiada się chłodna i mokra, a jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1020 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Tym razem po 9:00 już witamy wszystkich radiosłuchaczy, zwłaszcza tych, którzy może z małym opóźnieniem dołączyli do grona porannych naszych słuchaczy. Dzisiaj już piątek, 11 dzień września, a w tej godzinie również przegląd prasy. Ewa Bukowiecka niebawem będzie z nami.
6: Oh, you touch my tra-la-la.

0: Tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Dzień dobry. Serdecznie witam w piątek w przeglądzie prasy. Kartkować będziemy gazety lokalne z Małopolski i Podkarpacia i o tematach z tych regionów będziemy mówić. Będzie między innymi o inwestycjach drogowych. To właśnie zaraz w przeglądzie prasy, a zaczniemy dziś od Gazety Krakowskiej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.
5: Czas już na Gazetę Krakowską. Prace na autostradzie A4 są planowane od lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała właśnie wykonawcę, który przygotuje poszerzenie 24 km A4 pomiędzy Dulową a Balicami. Wartość oferty to 17,3 miliona złotych. To część większej inwestycji podzielonej na 3 odcinki, która ma być realizowana przez oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i Katowicach. Na stacji w Zatorze rozpoczęła się duża i ważna dla mieszkańców oraz turystów inwestycja. Po jej zakończeniu podróżujący między innymi będą korzystać z nowego peronu. Inwestycja obejmuje między innymi peron, który zostanie całkowicie przebudowany. Zakopiańska niemoc wokół terenów dla rowerzystów ma wreszcie dobiec końca. Burmistrz Łukasz Filipowicz powołał specjalny zespół doradczy, który ma wyciągnąć miasto z wieloletniego infrastrukturalnego patu i wytyczyć spójną sieć tras rowerowych. W skład grupy weszli lokalni urzędnicy oraz pasjonaci dwóch kółek, którzy pracując społecznie spróbują przekuć wizjonerskie pomysły, w tym futurystyczną koncepcję ścieżek nad korytarzami potoków w realne projekty. Jeszcze kilkanaście lat temu był jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta. To tutaj krzyżowały się trasy autobusów, tutaj zaczynały się i kończyły codzienne podróże mieszkańców powiatu. Dziś dawny dworzec autobusowy w Gorlicach został wystawiony na sprzedaż, a jego właściciel oczekuje za nieruchomość 5,9 miliona złotych netto. Mimo atrakcyjnej lokalizacji w samym centrum miasta, samorządy nie zamierzają jednak skorzystać z okazji.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I teraz czas na raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Kilkanaście minut po godzinie 8 w miejscowości Samoklęski w powiecie jasielskim doszło do zderzenia Mercedesa z Oplem, a na ulicy 3 Maja w Jaśle na drodze krajowej numer 28 Fiata z Renault. Wyjaśniane są także okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło kilka minut przed godziną 8 w Tarnobrzegu. Jak wstępnie ustalono, doszło tam do kolizji Opla Astry z Mazdą. Na szczęście w żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ruszyła przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej imienia Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Obiekt zostanie powiększony o nowe pomieszczenia sportowe, w tym sale do gier zespołowych, siłownie i sale fitness. Jedną z atrakcji będzie 9-metrowa ścianka wspinaczkowa z 6 stanowiskami asekuracyjnymi. Przewidziano również nowe szatnie i sanitariaty. Budynek zostanie docieplony i otrzyma nową elewację. Inwestycja obejmie także zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz wykonanie utwardzonych nawierzchni. W ramach prac poprawiona zostanie również dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie nowe wejście ze schodami oraz platforma do komunikacji pionowej. Na realizację inwestycji gmina Miejsce Piastowe otrzymała 2,1 miliona złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej edycja 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2027 roku. Ponad 31 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu. Mieszkanka Łańcuta na tak wysokie świadczenie pracowała przez ponad 50 lat, a na emeryturę przeszła po ukończeniu 75 lat. Co ciekawe, najwyższą emeryturę spośród mężczyzn w naszym województwie pobiera także mieszkaniec Łańcuta. Ponad 27 tysięcy złotych. Na Podkarpaciu ZUS wypłaca ponad 457 tysięcy emerytur, a przeciętna wysokość emerytury to około 4100 zł. Mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy powinien samodzielnie zdecydować, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłych naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Zachęcam, aby przed złożeniem wniosku o emeryturę skorzystać z pomocy naszego doradcy emerytalnego. Dostępni są oni w każdej z naszych placówek. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca.
1: Spośród 457 tysięcy osób na Podkarpaciu pobierających z ZUS emeryturę, 39 osób otrzymuje ją w wysokości przekraczającej 20 tysięcy złotych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W ostatnim czasie policjanci odnotowali zwiększoną aktywność oszustów, którzy wykorzystując metody manipulacji podejmują próby wyłudzenia oszczędności od swoich ofiar. Ofiarami przestępców padają najczęściej osoby starsze, ale także aktywne zawodowo, korzystające z internetowych komunikatorów i platform społecznościowych. Mówi Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Generalnie największą tą grupą osób, które pokrzywdzonych, które padają ofiarami oszustów, są niestety w dalszym ciągu osoby starsze. Dlatego tutaj taki apel z naszej strony, że oczywiście nasze różnego rodzaju kampanie społeczne, profilaktyczne, różnego rodzaju prelekcje, które organizujemy, oczywiście są bardzo ważne i staramy się podczas takich spotkań przekazywać te najcenniejsze informacje i przede wszystkim to, jak nie paść ofiarą przestępcy. Ale pamiętajmy o tym, że podczas takich codziennych spotkań z tymi osobami najbliższymi, aby ich przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami.
1: Przestępcy nieustannie wykorzystują nowe metody i udoskonalają stare, by uwiarygodnić wymyślone przez nich historie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności. Już wkrótce w Tarnowie powstanie dyskusyjny klub sportowy dla dorosłych. Będzie on działał w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Gumnickiej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 września o godzinie 15. Wstęp jest wolny. Spotkania klubu łączyć będą rozmowy o taktyce, historii, biografiach sportowców i pasji.
5: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Jesteśmy w połowie piątkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi o dożynkach prezydenckich w Tryńczy.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969. Reklama.
1: Przekartkujemy sobie teraz Gazetę Codzienną Nowiny. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa przekazał spółce PKS w Rzeszowie SA 15 nowych autobusów elektrycznych Golden Dragon, 8 mobilnych ładowarek, specjalistyczny pojazd techniczny oraz nowo wybudowaną stację transformatorową wraz z infrastrukturą ładowania. Inwestycje zrealizowano przy wsparciu środków z KPO przeznaczonych na rozwój zero i niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Mieszkańcy ulic Droga Chórecka, Wschodnia i Północna w Przemyślu mogą mówić o ważnej zmianie w sprawie planowanej łącznicy kolejowej. Po zgłaszanych przez nich obawach dotyczących przebiegu inwestycji PKP PLK przedstawiły 4 września nowy wariant. Ma on zostać przyjęty jako ostateczny i ograniczyć zarówno liczbę możliwych wyburzeń, jak i uciążliwości dla mieszkańców. Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich na cmentarzu z I wojny światowej numer 16 w Osobnicy. Odrestaurowano 20 pomników znajdujących się na nekropolii. Tryńcza przez 2 dni będzie najważniejszym miejscem na dożynkowej mapie Polski. To właśnie w tej podkarpackiej gminie 12 i 13 września odbędą się tegoroczne dożynki prezydenckie. Po raz pierwszy w historii impreza ta odbędzie się na Podkarpaciu.

To tyle, jeśli chodzi o poranny przegląd prasy, ale ten program jeszcze się nie kończy. Tak, moi kochani, kto nas słucha regularnie, ten wie, że zawsze do godziny 11 pozwalamy rozbudzić się nieco bardziej. Łukasz Michtal, witam serdecznie po przerwie na poranny przegląd prasy od Ewy Bukowieckiej, ale no właśnie, my usłyszymy się już za kilka minut, bo na horyzoncie najświeższe wydanie wiadomości.

0: Grand Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy. Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej w formie protestu.
3: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadnym ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
4: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają to opóźnienia na temat.
2: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14. spotkanie i już 10. wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
5: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
6: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
5: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
2: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
7: Dzisiaj na termometra Krosna, Jasła Gorlic, Nowego Sądu.

0: Krakowa czy Rzeszowa. Zobaczymy w okolicach 13 stopni Celsjusza w dzień. W nocy te temperatury mają obniżyć się poniżej 10 kreski. Do tego deszczowe chmury i wiatr do 25 km na godzinę, który powieje nam z północnego wschodu. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. No a jak będzie wyglądał weekend? W sobotę 19 stopni w ciągu dnia, w nocy 9, troszeczkę więcej słońca, no a wyższe temperatury powyżej 20 stopni mają być odnotowane przez termometry w niedzielę.
1: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.

0: Mosz 4-6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Jak mówiłem, tak też czynię. Witajcie, kochani, po godzinie 10. To jeszcze nie koniec programu Trendy Start. Jeszcze do 11 jestem z wami, a także nasza poranna redakcja, która ma dla was kolejne ciekawe informacje. Ja mam dla was natomiast porcję solidnych hitów właśnie na taki piątek jak dzisiaj. 11 dzień września. Zapraszamy na ostatnią godzinkę programu Trendy Start.

0: Nawet jeśli za oknami pogoda kapryśna, nawet jeśli gdzieś tam u was krople deszczu spadają za oknem, to my z Nowatorem i Mateuszem Mijalem życzymy wam pięknego dnia. Również dedykujemy wszystkim radiosłuchaczom przed weekendem ten oto utwór wyśpiewany przez chłopaków. No, gramy trendy hit dnia i czekamy na nadchodzący weekend.
1: To jest trendy hit dnia.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy Radio.
3: Trendy Radio.
4: To trendy hity.
2: Wszechczasów.

Zbliża się weekend, a przed weekendem zawsze mówimy wam, co można zrobić na przykład w mieście. Dzisiaj o tej porze zaglądamy sobie do Jasła, gdzie w najbliższą niedzielę 13 września Jasielski Rynek ponownie wypełnią stoiska lokalnych organizacji pozarządowych. To już trzecia edycja Festiwalu Aktywności Społecznej, która rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do godziny 18. W programie znalazły się m.in. pokazy pierwszej pomocy, konsultacje ze specjalistami, regionalne potrawy, występy artystyczne, a także animacje dla dzieci. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

0: Trend Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej do Bieszyn Świeżowa Polska Szczepańcowa w miejscowości Szczepańcowa. Zakres przeprowadzonych prac był szeroki. Na odcinku o długości 726 metrów wykonano nową nawierzchnię, a jezdnię poszerzono do 5,5 metra. Wykonano również utwardzone pobocze po lewej stronie z masy bitumicznej na długości 410 metrów. Wyremontowano odwodnienie, utwardzono prawe pobocze frezem oraz dostosowano istniejące zjazdy. Wartość przebudowy drogi wyniosła ponad 1,5 miliona złotych i została sfinansowana w całości z budżetu powiatu krośnieńskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły jest priorytetem dla rodziców, nauczycieli i społeczności szkolnej. Istnieje wiele kluczowych czynników, które mają istotny wpływ na ochronę uczniów podczas tej codziennej aktywności. O jakich elementach powinniśmy pamiętać podczas drogi do szkoły, mówi Anna Oleniacz, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
3: Po pierwsze jest to edukacja i wypracowanie prawidłowych zachowań na drodze. Począwszy od przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych po zasady ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi. Kształtowanie właściwych postaw już od najmłodszych lat jest bardzo ważną częścią edukacji i wierzymy, że przynosi najlepsze efekty w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach. Bardzo ważne jest używanie elementów odblaskowych, w szczególności po zapadnięciu zmierzchu, a przecież jesień zbliża się wielkimi krokami, więc zarówno rano, jak też późnym popołudniem widoczność będzie słabsza. Dlatego nawet w terenach zabudowanych zalecamy używanie elementów odblaskowych na odzieży oraz na plecakach.
2: Wspólne zaangażowanie społeczności szkolnej i rodziców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły. W niedzielę Ryglice obchodzić będą podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskiwania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w ryglickim kościele. Tuż po niej barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu, gdzie o godzinie 14:10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, mówi Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic.
4: Później rusza z centrum rynku, zielonego pięknego rynku w Ryglicach, rodzinny rajd rowerowy i w międzyczasie jeszcze rozpoczynamy kolejną już edycję, przegląd regionalnych zespołów ludowych i folklorystycznych. To w Ryglicach dzieje się od wielu, wielu lat i oczywiście będą wszystkie służby mundurowe wystawiać swoje stoiska, będzie można dotknąć broń, będzie można zapoznać się z różnymi akcesoriami wojskowymi, ale będą również inne stoiska, wiele atrakcji, naprawdę warto spędzić popołudnie w najbliższą niedzielę w centrum miasta Ryglice, gdzie wiele będzie się działo. Zapraszamy przede wszystkim rodzinę z dziećmi.
2: Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne lokalne potrawy.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
6: Reklama.
7: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Chociaż do 27 września jeszcze troszeczkę czasu nam pozostaje, to już dzisiaj mówimy o tym, iż miłośnicy biegów górskich ponownie spotkają się w Foluszu. To właśnie 27 września odbędzie się 11 bieg Beskidnika. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się na trasach o długości 6, 23 i 50 kilometrów. Nie zabraknie również rywalizacji dla najmłodszych. Strefa startu i mety zlokalizowana zostanie w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej imienia Stanisława Zająca w Foluszu.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.

Piątek, piąteczek, piątunia, więc przekazujemy wam informacje, co dzieje się w ten weekend. Ponownie gościmy w Jaśle, bo już jutro przecież mocne gitarowe granie ponownie zabrzmi w tym mieście. W sobotę 12 września na przystanku Kwiatowa odbędzie się kolejna edycja Crash Fest. Na scenie pojawi się 7 zespołów, a wśród najważniejszych punktów programu znajdą się koncerty Huntera, TSA, no i także obchodzącego 40-lecie zespołu Debil. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 15:00, a przecież no właśnie tegoroczny Crash Fest będzie kilkugodzinnym maratonem muzyki rockowej i metalowej. O szczegółach również informują lokalne media. My jesteśmy w gronie patronów medialnych, więc warto wskoczyć też na stronę www.crashfest.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tysiące minut opóźnieni, jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur. Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumiali, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
2: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
3: Na razie 20 minut. Do Kędzierzyna.
4: Pociąg opóźniony o godzinę.
5: Skąd, dokąd?
4: No z Katowic do Warszawy.
6: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony. Mój pociąg 17 minut.
1: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
7: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
1: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samopołudnie, druga w październiku.

0: dzisiaj w ciągu najbliższych godzin przyniesie nam temperaturę na poziomie 13 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w nocy temperatury mają spaść do 8 kresek. Wiatr północno-wschodni w porywach 20-25 km na godzinę. Ciśnienie 1019 hektopaskali. W drugiej części dnia ma jeszcze się delikatnie obniżyć. No a biometr będzie niekorzystny. Natomiast jutro w sobotę więcej rozpogodzeń, 19 stopni Celsjusza w dzień, a w niedzielę jeszcze cieplej, 23-24 stopnie. Więc życzymy Wam słonecznego, dobrego weekendu. Jeśli chodzi o poranek Trendy Start, wracamy do Was w poniedziałek po 6. Łukasz Michtal, do usłyszenia.
1: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama. 96.

0: 90. Dla was.
1: Dobrnęliśmy, moi drodzy, do weekendu, ale to nie oznacza, że jeszcze nie jesteśmy w pracy. Słuchajcie, godzina taka, że jeszcze
2: no
1: jest. Spokojnie możemy popracować przez 2-3 godziny, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
2: No pewnie, Marcin, najlepiej to do końca życia.
1: Nie, no tak stop. Tylko, ale nie tak jest? Nie tak
2: no
1: jest,
2: jest
1: piątek
2: jest.
1: I dopiero jest godzina 11.
2: Ale to jest bardzo dołujące, tak jak ty to teraz powiedziałeś.
1: Tak, tak, bo chciałam tak zrobić, bo wiem, że dzisiaj masz kupę roboty, no to żeby ci dopiec trochę na tak.
2: No wiesz, tak jest, tak nie? Jest. No co?
1: Zaczynamy.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. W Jaśle.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Sonic Dream Collective, oh baby, oh.
2: Tak, moi drodzy, szwedzki zespół i duet pojawia się teraz na naszej antenie. No, mam nadzieję, że oczywiście znacie tą aktorkę wyjątkową, która występowała oczywiście w Sonic Dream Collective.
1: Chodzi ci o Lin?
2: Tak.
1: Oj, tak, ale wiesz, ona miała w sobie to coś. No i co, nie widzisz już?
2: Bo każdy z nas ma coś w sobie.
1: Wyjątkowego, no pewnie.
2: Ty masz w sobie wyjątkowego, co chciałabyś uwidocznić i wszystkim pokazać?
1: Wiesz co, poczekaj. No sama o sobie tak nie potrafię powiedzieć. O tobie potrafię. Słuchajcie, Marcin ma...
2: Jakieś zakłócenia są na linii. Moi drodzy, w 97 roku pojawiło się to nagranie właśnie, które zagramy teraz. Och, baby, oh.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Kartusz, Touch the Sky. Tak? Był 94. rok i Marcin oszalał na punkcie tego hitu.
5: Dotknąłem nieba.
4: No, ciekawa jestem przy czym.
5: Belgijska grupa eurodance'owa teraz pojawi się na naszej antenie. No, mam nadzieję, słuchajcie, że takie hity jak właśnie Sonic Dream Collective, czy ten, który zagramy teraz, Touch the Sky, jest wam bardzo... znana nuta dla was.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Steve Perry i Oh Sherry. Pamiętasz ten utwór?
2: Tak, Stany Zjednoczone się kłaniają teraz. Lata 80., 90. to on był w tych dekadach bardzo popularny.
1: Tak jest, a w 85. roku wziął udział w nagraniu charytatywnej piosenki We Are The World, którą też na pewno kojarzycie z naszej 90. Tak, o to chodzi.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Paula Abdul i Straight Up to nasza kolejna propozycja. No co tutaj można dużo powiedzieć. Paula Abdul to po prostu top.
2: I tancerka.
1: Top of the top.
2: Osobowość taka medialna.
1: Tak, tutaj, ale wiesz, ona Michaelowi Jacksonowi nawet tworzyła przecież choreografię.
2: No, ale to wiesz, to było naprawdę nie lada wyczyn był na te ówczesne czasy, prawda?
1: Prawda, tak.
2: Przecież on miał tam takie stylizacje, że do dzisiaj
1: czerpią ludzie, wiesz.
2: No, dlatego, moi drodzy, być czy nie być, oto jest pytanie, na pewno być w kwestii oczywiście muzycznej, eurodance'owej.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Miniony piątek funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie patrolowali miejscowość Sadki. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, którego od razu rozpoznali. Mundurowi wiedzieli, że 45-latek był poszukiwany. Podczas podjętej interwencji policjanci potwierdzili, że za mężczyzną zostały wydane dwa listy gończe przez Sąd Rejonowy w Krośnie. Mieszkaniec gminy Nowy Żmigród został zatrzymany i przewieziony do Jasielskiej Komendy. Następnie trafił do jednego z zakładów karnych, gdzie przez najbliższy rok będzie odbywał wymierzoną karę pozbawienia wolności. Od początku bieżącego roku jasielscy policjanci zatrzymali już 90 osób poszukiwanych. Przy ulicy Olszynowej w Dębicy rozpocznie się realizacja inwestycji obejmującej przebudowę istniejącego rowu otwartego oraz budowę kładki pieszej i ścieżki dydaktycznej z elementami małej architektury. Zadanie ma wspierać działania miasta związane z adaptacją do zmian klimatu i rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury. Zakres prac przewiduje przebudowę istniejącego rowu otwartego oraz wykonanie kładki pieszej. Realizacja inwestycji została zaplanowana do 31 listopada bieżącego roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 1 800 000 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 85%, co stanowi ponad 1,5 miliona złotych.
0: To dzieje się blisko ciebie.
2: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił przetarg na przygotowanie kompleksowej ekspertyzy dotyczącej zmian w gospodarce wodnej na zbiorniku Klimkówka oraz optymalizacji działania tamtejszej elektrowni wodnej. Analiza określi, jak nowe rozwiązania wpłyną na warunki hydrauliczne i hydrologiczne w rejonie zbiornika, jego zlewni oraz poniżej zapory, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
3: W ramach zamówienia opracowane zostaną analiza hydrauliczno-hydrologiczna wraz z modelowaniem pracy zbiornika dla różnych wariantów nowego przepływu, analiza przyczyn występowania zawiesiny w wodzie w obrębie zapory oraz niecki wypadowej, a także bilans wodny zlewni dla mniejszych przepływów oraz niższego poziomu piętrzenia. Dokumentacja powinna również przedstawiać zmiany głębokości zbiornika i powierzchni zalewu, a także uwzględniać zmiany klimatyczne, to jest wzrost temperatur powietrza oraz wydłużający się czas trwania suszy hydrologicznej w perspektywie najbliższych 20 lat.
2: Na tej podstawie powstanie wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna. Wskaże ona, jak bezpiecznie prowadzić gospodarkę wodną i eksploatować elektrownie w nowych warunkach. Badania ocenią również skutki środowiskowe. Jak przygotować dobry list motywacyjny i CV? Jakie błędy popełniane są przy rekrutacji? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Zaplanowano je 16 września. Warsztaty będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Prowadzący wskażą, na co uwagę zwracają rekruterzy, jakie błędy najczęściej popełniają kandydaci. Będzie to też okazja, by stworzyć profesjonalne i czytelne CV pod okiem specjalistów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.
1: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
4: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
2: Największe hity tylko dla Was.
3: Ace of Base, Living in Danger.
4: Lubię, jak przepłacasz wszystko.
3: No czemu?
4: Bo się cieszę, że taniej zapłaciłem, aniżeli ty.
3: Słyszycie? To no. Jesteś po prostu smerfem.
4: Nie,
3: na ciebie się patrzy i wiesz, że to jest smerf.
4: Ostatnio kupiła coś, może nie będę mówił co, i mówi tyle dam. A ja mówię, że ja dałem 1/3 mniej.
3: Boże.
4: Jakieś takie lepsze mam samopoczucie, jak zapłacisz więcej, wiesz?
3: Nie słyszycie? On taki jest po prostu, ale nie ma co się przejmować, moi drodzy.
4: Naprawdę. Nie wiem, z czego to wynika, wiesz?
3: Marcin jest bardzo dziwnym bytem,
4: z czego to
3: ale
4: wynika?
3: Go akceptujemy.
4: Living
3: in danger.
4: No właśnie, Ace of Base pojawia się na naszej antenie. Słuchajcie, szwedzka grupa, którą znamy doskonale z różnych kompilacji. Na naszej antenie często pojawia się oczywiście kawałek Happy Nation, który jest najfajniejszym przebojem dla mnie.
3: Wiem.
4: Dla Ani, Ace of Base i...
3: Ja najbardziej lubię All That She Wants.
4: Tak?
3: Tak.
4: All That She Wants, dobra.
3: No co tak kminisz?
4: No bo myślałem, że inne, takie bardziej nagranie takie, wiesz, bliskie All For
3: Wheel
4: You.
3: Of Fortune
4: all
3: też,
4: For You, All For You, bo tam były te dwie wokalistki, mówiłaś, ale posiadny kawałek.
3: No tak, chyba. Wheel of Fortune też ma bardzo fajny początek, ja w ogóle mega jestem fanką.
4: All For You, All For You, bo często słyszę, jak idziesz samochodem, także to pewnie to trochę tutaj przekroczyłaś uprawnienia.
3: Dobrze, Marcinku.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Proszę bardzo, moi drodzy, jeśli ktoś pamięta taki numer, do którego zawsze chce się wracać, to oczywiście, no właśnie, ATB i...
2: The Fields of Love.
1: Co to znaczy tak dosłownie?
2: Pole miłości.
1: Jak pole miłości? Takie pole miłości, że możesz iść zrywać kwiatki?
2: No pewnie, biegasz sobie tak słodko z tymi kwiatuskami i chodzisz i mówisz, a miłość, jak pięknie.
1: Aha.
2: No i może nie biegałeś tak nigdy.
1: Teraz odpłynęłaś trochę za daleko.
2: No odpłynęłam, za dużo się oglądałam filmów. Tak, i takie są efekty.
1: No a tu jest niemiecki DJ, znany, słuchajcie, muzyk, który oczywiście też wyprodukował mnóstwo innych elektronicznych brzmień. Chodzi oczywiście o...
2: André Tannebergera.
1: Dokładnie tak, to ATB.

0: Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Snap.
2: Rhythm is a dancer.
1: No właśnie, to też, słuchajcie, taka muza, którą nie sposób zapomnieć. Oj, i nie zapamiętać. Każda impreza kojarzy się właśnie ze Snap.
2: No co, no to tak.
1: Tak, dlatego mówię, że po prostu każda impreza kojarzy się z tym właśnie Snap.
2: No ja też tak uważam, no ale właśnie. Dobrze się kojarzy, bardzo dobrze.
1: No właśnie, ale to jeśli chodzi o muzykę eurodance'ową i dajmy na to jakiś taki wyjątkowy koncert, na którym chciałabyś być, to którzy wykonawcy eurodance'owi musieliby na nim się zjawić?
2: Marcin, wydaje mi się, że na pewno byłby to zespół Days.
1: Blimsien
2: też. I jeszcze chciałabym usłyszeć...
1: Czy od Skizera?
2: Tak, Skizer. Uwielbiam.
1: No to jeszcze?
2: I jeszcze, drodzy, Snap.
1: O,
2: też to byłoby
1: tak?
2: Coś.
1: Mm-hmm. No i oczywiście Korona.
2: Korona baby, musiałaby baby. Być.
1: No. To byś pobawiła, nie?
2: Pobawiłabym. No, Aleksja, mnóstwo takich świetnych artystów.
1: Aleksja, naprawdę, Aleksja, no właśnie.
2: No, nie poszedłbyś na Aleksję.
1: Poszedłbym, oczywiście,
2: to,
1: że tak.
2: Marcin to by stał w pierwszym rzędzie.
1: Musimy się wybrać razem, Manka.
2: No to... Co za problem?
1: Musimy się wybrać razem, bo...
2: Bo to?
1: Tak.
2: Ja, wiecie, co on by zrobił? On by mnie zostawił gdzieś tam pod sceną,
1: ja bym się
2: zgubiła i by mnie zjedli.
1: Nie, ty jest bardzo English music girl, więc by ci to tam... byś się tam przydała, o.
2: No tak, tak.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Tu Unlimited, moi drodzy, i Jump for Joy.
2: No, w dosłownym znaczeniu?
1: Skakać z radości, Marcinie.
2: Tak, a ty gdzie chciałabyś skoczyć, wyskoczyć, raczej wyskoczyć?
1: Wiesz, no, powiem ci
2: można
1: szczerze.
2: Można na przykład do sklepu, można wyskoczyć na wakacje i chodzi mi o ten
1: Portugalia.
2: Właśnie.
1: Portugalia, kierunek Portugalia, moi drodzy.
2: Do czego?
1: Przepięknie tam jest.
2: No wiem.
1: Przepięknie.

0: Dziękujemy, dziękujemy.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, miłego dzionka życzymy. Co jeszcze?
0: No myślę.
1: No nie myśl, tylko mów.
0: No udanego wieczoru, ale to już później.
1: A to też, też, też.
0: No my wam życzymy, wiecie, no zawsze dobrze. Która by godzina nie była.
1: Zawsze
0: dobrze. Odzywajcie się do nas na naszym fanpage'u na Facebooku.
1: Miłego, miłego, cześć.
0: Hejka, pa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
2: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
3: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty, na sprawdzam portal pasażera.
4: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
1: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział PWK z
5: szczegóły. To znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
1: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka na

0: pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
1: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
0: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
2: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj do końca dnia, no cóż, możliwe przelotne opady deszczu, ale w drugiej połowie dnia ma pojawić się bardziej śmielej słońce, śmiało słońce. 11 kresek, 12 to temperatury dzisiaj, więc nie za ciepło. Wiatr północno-wschodni 11 w porywach do 25, a ciśnienie 1021 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei niekorzystna. W nocy w okolicach 10 Krosno, Jasło, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, Ustrzyki, Lesko, tutaj w okolicach nawet 9 stopni. Natomiast jutro cieplej, zdecydowanie cieplej, bo nawet w okolicach 17 stopnia Celsjusza i przelotne opady deszczu też mogą się utrzymywać. W niedzielę za to już temperatura bardziej przyjazna, bo nawet do 22 stopni i słońca zdecydowanie więcej.
3: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarszes realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarszes.pl. Bricomarszes. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarszes Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarszes Dębica w Galerii Raj.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
8: Dzień dobry, witajcie. Upragniony przez niektórych piątek nadszedł, więc pora i czas na to, żeby no właśnie popozdrawiać, podedykować, bo program południowy już w toku. 11 września, dzisiaj Jacka, Dagny i Prota. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Zeszło nam słońce o 6.03, choć uwidocznione nie było. A zajdzie 18.58 i nie wiem też, czy zobaczymy. Natomiast dzisiaj jest 254 dzień roku. Do końca roku zostało jeszcze 111 dni. Wysyłajcie SMS-y i pozdrawiajcie swoich bliskich, znajomych. To program Granie na żądanie.

południówka na antenie Trend Radia, a u nas pozdrowienia dla Pawła, który aktualnie musi pracować na uszczelkach. Od kuzyna Krzyśka, głowa do góry, na pocieszenie może piosenka Don't Worry, Be Happy i oczywiście tak zagramy teraz na antenie Trendy Radia, a my was pozdrawiamy gorąco, również tych wszystkich, którzy pracują na uszczelkach.

0: Yes, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
2: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Uschabińskiej. Zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Reklama.
1: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
5: Pozdrowienia, dedykacje na 101.995.2 FM. Gorąca i ciepła dedykacja dla Marzeny ze Sanoka. Gorące i miłe słowa przekazuje, no właśnie, Sławek. Bardzo proszę o zagranie fajnego disco polowego kawałka. Pozdrawiam. Mamy też dla Elis Brzozowa gorącą i serdeczną dedykację. Może chałupy Welcome to. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Mamy też dla Kasi, Make i Janek. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju. Pozdrawiamy Kasię. I jeszcze dla Wiolki Starnowa, która dzisiaj kończy swoje, no, 18 lat. Gorące i serdeczne pozdrowienia, chłopaki z pracy, tak, z zakładu, żeby kryptoreklamy nie robić. Pozdrowienia, dedykacje na naszej antenie. Proszę bardzo.

0: Także hej! Trend Radio. Dobry wybór.
1: Piątek, piątuniek. No, są osoby takie, które zaplanowały sobie jakieś prace, na przykład Piotrek przy elewacji wraz z ekipą. On nawet chyba wczoraj pisał. No ale dzisiaj ze względu na to, że jest jak jest, no to przerywają robotę do poniedziałku. Pozdrawiam bardzo gorąco i tak słuchamy Trendy Radia. Dzisiaj, że tak powiem, dzień sprzątania. No zgadza się. Wszystko, co, że tak powiem, jest porozrzucane, jak pada deszcz, warto posprzątać, szczególnie jeśli jest się pod dachem. Chłopaki, wszystkiego dobrego, a jeszcze piosenka dla was zamówiona, Granica Folk.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W środę przed godziną 18 na drodze powiatowej w Dobieszynie prowadzącej od Krosna doszło do zderzenia z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Jak ustalono, kierujący rowerem 41-letni mieszkaniec Krosna nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu. W efekcie doprowadził do najechania na tył samochodu marki Peugeot, którym kierowała 21-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń. Zarówno rowerzysta, jak i kierująca samochodem byli trzeźwi. Ruszyła przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej imienia Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Obiekt zostanie powiększony o nowe pomieszczenia sportowe, w tym salę do gier zespołowych, siłownię i salę fitness. Jedną z atrakcji będzie 9-metrowa ścianka wspinaczkowa z 6 stanowiskami asekuracyjnymi. Przewidziano również nowe szatnie i sanitariaty. Budynek zostanie docieplony i otrzyma nową elewację. Inwestycja obejmie także zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz wykonanie utwardzonych nawierzchni. W ramach prac poprawiona zostanie również dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie nowe wejście ze schodami oraz platforma do komunikacji pionowej. Na realizację inwestycji gmina Miejsce Piastowe otrzymała 2,1 miliona złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Edycja 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2027 roku. W ostatnim czasie policjanci odnotowali zwiększoną aktywność oszustów, którzy wykorzystując metody manipulacji podejmują próby wyłudzenia oszczędności od swoich ofiar. Ofiarami przestępców padają najczęściej osoby starsze, ale także aktywne zawodowo, korzystające z internetowych komunikatorów i platform społecznościowych. Mówi Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Generalnie największą tą grupą osób, które pokrzywdzonych, które padają ofiarami oszustów, są niestety w dalszym ciągu osoby starsze, dlatego tutaj taki apel z naszej strony, że oczywiście nasze różnego rodzaju kampanie społeczne, profilaktyczne, różnego rodzaju prelekcje, które organizujemy, oczywiście są bardzo ważne i staramy się podczas takich spotkań przekazywać te najcenniejsze informacje i przede wszystkim to, jak nie paść ofiarą przestępcy, ale pamiętajmy o tym, że podczas takich codziennych spotkań z tymi osobami najbliższymi, aby ich przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami.
2: Przestępcy nieustannie wykorzystują nowe metody i udoskonalają stare, by uwiarygodnić wymyślone przez nich historie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Ponad 31 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu. Mieszkanka Łańcuta na tak wysokie świadczenie pracowała przez ponad 50 lat, a na emeryturę przeszła po ukończeniu 75 lat. Co ciekawe, najwyższą emeryturę spośród mężczyzn w naszym województwie pobiera także mieszkaniec Łańcuta. Ponad 27 tysięcy złotych. Na Podkarpaciu ZUS wypłaca ponad 457 tysięcy emerytur, a przeciętna wysokość emerytury to około 4100 zł. Mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy powinien samodzielnie zdecydować, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłych naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Zachęcam, aby przed złożeniem wniosku o emeryturę skorzystać z pomocy naszego doradcy emerytalnego. Dostępni są oni w każdej z naszych placówek. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca.
2: Spośród 457 tysięcy osób na Podkarpaciu pobierających z ZUS emeryturę, 39 osób otrzymuje ją w wysokości przekraczającej 20 tysięcy złotych.
1: Reklama.
5: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Reklama.
17: Serdeczne i gorące pozdrowienia na antenie Trendy Radia. Przenosimy się do Żyrakowa. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mieszkającej tam Monisi. Pozdrowienia przesyła Kuba. Dedykacja muzyczna. Oj, fajny numer i bardzo wymowny, bo pojawia się grupa Baciary. Z jakim utworem? Szukam Ciebie. Ale chyba gołąbki już znaleźliście się, prawda? Pozdrawiamy Was bardzo gorąco i oczywiście gramy dla Was ten wyjątkowy góralski hit, jak przystało na Baciary.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Zagrajcie jakiś fajny kawałek dla chłopaków z pierwszej zmiany. Gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Gamratu. Chłopaki, pozdrawiamy was bardzo gorąco, jak też i cały Gamrat. No i oczywiście numer, no pewnie, że wybieramy. A co wy tam porabiacie? Jak ciężką albo lekką pracę wykonujecie? Napiszcie do nas, jesteśmy bardzo ciekawi. No cóż, 7148 trendy. To, co macie do przekazania, przekazujcie. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy są teraz w robocie. No i oczywiście słuchają trendy radia. A my do was machamy.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł. Reklama.
1: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
2: Pozdrowienia serdeczne pędzą do Jasła, konkretnie dla Basi. Miłe słowa z okazji twojej rocznicy ślubu. A wiesz, kto pamiętał? Jak nigdy tak teraz pamięta Marian. I chciał gorąco i serdecznie pozdrowić. Też chciał zadedykować dla ciebie fajną piosenkę, Happy Song, tak zwany. No i oczywiście grupa naprawdę wyjątkowa. W latach 70. robili furorę na rynku ogólnoświatowym, muzycznym oczywiście. No tak, Bonnie M.

0: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
1: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiono ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
0: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
2: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
0: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
3: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Woleńc-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
4: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
5: Cukier, wzrost, waga.
4: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
0: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
6: Zimno. 14 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce to dzisiejsze maksimum. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie nie ma co liczyć na jakieś przejaśnienia, za to przyda się jeszcze parasol.
7: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy

0: super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września. W wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Piątek! No w końcu i nareszcie, nie? Nawet jak nie jest słoneczne, to jakoś tak przyjemniej w piątkowe popołudnie niż w poniedziałkowe, to na pewno. Druga zmiana w Trendy Radio. Teraz Zenon Martyniuk jak statek bez morza.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: 11 dzień września, imieniny obchodzi Jacek oraz Dydym. Nie znam żadnego, ale wszystkich Dydymów, Jacków oczywiście też, bardzo serdecznie pozdrawiam. Słońce wstało o 6 punktualnie, natomiast zajdzie już o 18.58 w naszym regionie. Coraz bardziej spada ta godzina zajścia słońca. Do końca lata pozostało nam tylko 10 dni.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Łukasza Widerninu.
1: Sprawdźmy jeszcze muzyczne kalendarium. 11 dzień września, właśnie tego dnia w 1978 roku urodziła się Ingrid, włoska piosenkarka śpiewająca po francusku, a największą popularność zdobyła w Polsce. Zresztą Ingrid przez jakiś czas, bo nie wiem, czy nadal w naszym kraju również mieszkała. Jeśli chodzi o 11 dzień września, to też ważna data dla polskiej sceny rockowej, gdyż w 1982 roku właśnie tego dnia założono zespół Ladypunk, który zrobił naprawdę wielką furorę i śmiało mogliby zagrać dwa koncerty pod rząd, nie powtarzając żadnego utworu, a każdy zagrany byłby ogromnym hitem. Tyle tego natworzyli. Wracamy do grania za momencik, natomiast ekspres informacyjny, wiadomości z naszego regionu. Mnóstwo informacji z naszych okolic znajdziecie też na www.trendyradio.pl. Zajrzyjcie tam koniecznie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: To zadanie polega na wymianie mebli, głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, w których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
2: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Blisko 100 tysięcy złotych trafi do powiatu sanockiego na wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa podkarpackiego w ramach specjalnego programu pomocowego. Samorząd przeznaczy te fundusze na realizację projektu pod hasłem Rozmawiaj, wspieraj, żyj. W planach jest m.in. organizacja dużej konferencji edukacyjnej, a także kampanii informacyjnych w szkołach i internecie. Uczniowie wezmą udział w warsztatach, które pomogą im radzić sobie ze stresem, kontrolować emocje i reagować w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem akcji będzie też walka z hejtem, mową nienawiści oraz cyberprzemocą. Projekt ma również zacieśnić współpracę lokalnych instytucji i zachęcić mieszkańców do szukania profesjonalnej pomocy psychologicznej. Władze powiatu podkreślają, że to kluczowy krok w budowaniu silnej i wrażliwej na ludzkie problemy społeczności. Wraca Jasielski Uniwersytet Dziecięcy. Ruszyła już rekrutacja do 17. edycji tego popularnego programu edukacyjnego. Inicjatywa skierowana jest wyłącznie do małych mieszkańców Jasła w wieku od 6 do 8 lat. Na młodych studentów czekają fascynujące spotkania, naukowe eksperymenty oraz warsztaty z robotyki, biologii czy nowoczesnych technologii. Wszystko po to, aby rozbudzać w dzieciach ciekawość świata poprzez samodzielne doświadczanie. Co ważne, tegoroczny semestr zimowy zyskał rządowe dofinansowanie od ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. Wielka inauguracja roku akademickiego zaplanowana jest na sobotę 26 września, a same zajęcia będą odbywać się cyklicznie w weekendy. Rodzice muszą się jednak śpieszyć, ponieważ o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a limit miejsc to 30 osób dla każdego rocznika. Pierwszeństwo mają maluchy, które jeszcze nigdy nie brały udziału w uniwersyteckich zajęciach. Zapisy potrwają do 16 września i są prowadzone wyłącznie internetowo. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowy terminarz zjazdów można znaleźć na stronie internetowej Generatora Nauki. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na cykl cotygodniowych spotkań literacko-plastycznych książką Zakręceni. Każde zajęcia rozpoczynają się wspólnym czytaniem fragmentów książek, a następnie zainspirowani poznaną historią uczestnicy stworzą prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Podczas spotkań uczestnicy poznają opowieść o codziennym życiu bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić, odkryć fascynujące tajemnice przyrody i otaczającego świata oraz odbyć niezwykłe wyprawy do krain wykreowanych przez polskich i zagranicznych autorów. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc, deklaracja uczestnictwa, regulamin zajęć oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku dostępne są na stronie biblioteki.
1: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakosze przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
4: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Reklama.

Ceny mieszkań, ceny wynajmu, to wszystko jest masakra, mówiąc krótko, ale polska policja informuje, że zatrzymała 22-latka, który krążył po całym kraju, no i przedstawiał fałszywe dane, a następnie uciekał z hoteli. Nie płacił, po prostu za nocleg, i to na masową skalę, dosłownie w każdym zakątku naszego pięknego państwa. Teraz grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności, trafił także do aresztu tymczasowego. Czyli jakby nie patrzeć, nadal sukcesem, bo nocleg cały czas za darmo.

0: Informator.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami na wyjątkowy edukacyjny seans Rakieton do Planet. W mobilnym kinie sferycznym w ramach projektu Czy Kopernik zjadał piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. 15 września o godzinie 14 przy filii numer 2 na uczestników czeka niezwykła podróż w głąb kosmosu. Mobilne kino sferyczne stanie się prawdziwym centrum kosmicznych odkryć, a dzieci będą mogły poczuć się jak mali astronauci. Podczas seansu najmłodsi zobaczą, jak wygląda Ziemia z kosmosu, będą obserwować księżyc krążący wokół naszej planety, a następnie wyruszą w podróż po wszystkich planetach Układu Słonecznego. Dowiedzą się również wielu ciekawostek o ich niezwykłych mieszkańcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W sobotę na stadionie w Rzepedzie odbędzie się jubileusz 500-lecia istnienia oraz 200-lecie zabytkowej cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Świętowanie zainauguruje o 11:00 uroczysta liturgia w rzepeckiej cerkwi pod przewodnictwem arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Oficjalna część na stadionie ruszy o 14:00, gdzie historyczną podróż w przeszłość Rzepedzi zapewni prelekcja Wojciecha Wesołkina połączona z premierą nowego przewodnika krajoznawczego. Od popołudnia scena będzie tętnić zróżnicowanymi brzmieniami, od tradycyjnego lokalnego folkloru po rockowe uderzenie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który zagra o 21:00. Po nich wystąpi zespół Aptekarze.
0: Trendy, Informator. Reklama.
2: U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Piątkowe popołudnie, moi drodzy, protest maszynistów, protest, który miał zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na torach, już się zakończył. Ale to nie oznacza, że nie ma opóźnień na torach. Te są, jak informuje PKP Intercity, będą się utrzymywać aż do wieczora, więc dzisiaj planując podróż, trzeba uzbroić się w cierpliwość. A oczywiście w drodze zawsze polecają się trendy, hity na 101.9 oraz 95.2 FM. Wracamy do grania.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy dzięki ich zdjęciom. Naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
2: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
1: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
2: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
3: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
1: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki: Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
4: Rankingowa Mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
1: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawione z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Hachanowem. Zdjęcia ptaków w locie, krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwile migracji w warunkach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: No i już powoli trzeba wyciągać cieplejsze ciuchy gdzieś tam z Pawlacza, co nie? 14 stopni w trakcie dnia i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle,

0: Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Przyda nam się dzisiaj jeszcze parasol. W nocy dyszka, natomiast jutro znowu 14. Trochę cieplej, bo 19-20 w niedzielę i wtedy też pojawi się odrobina słońca.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
0: Popołudnie w Trendy Radio, nie zwalniamy tempa, teraz 8 Wonder i Cross My Heart. Za moment zajrzymy też do płyty tygodnia, no i nie zabraknie informacji z dróg Podkarpacia i Małopolski.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Płyta tygodnia.
2: Dziś w cyklu Płyta Tygodnia bierzemy się za utwór, który potrafi wycisnąć łzę nawet z najbardziej odpornych. Dawid Kwiatkowski i jego Zanim Cię Poznam z płyty Pop Romantyk to ballada o tej dziwnej chwili, kiedy już czujesz kogoś, choć jeszcze nawet nie poznaliście się naprawdę. Widzisz tylko cień, a już wiesz, że coś się zaczyna. Płyta Tygodnia w Trendy Radio. Dawid Kwiatkowski, Zanim Cię Poznam.
3: Różny mam sen, samolot okej, nie szkoda mi łez tych po nocach. Listopad to zło, noce non stop,

się za dużo knę. Nie mogę już znieść cichych dni. W życiu mam fart, wino do dna. Gitara gra tu po nocach. Nie dla mnie już blok, dla dzieci chcę dom. Zabiło mnie coś, co ich nie spotka. Zanim cię poznam.

0: ty już dzielimy na pół. Listopad nagle mogę znieść.
1: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
2: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Reklama.

0: Moi drodzy, praca jest do wzięcia. Tylko że we Włoszech szukają testerów tiramisu. A to wszystko w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami świata w tiramisu. No, jury jest poszukiwane. Można się zgłaszać, nie wiem kto opłaca przelot, no mam nadzieję, że pracodawca. Ale wyobraźcie sobie polecieć tam tylko po to, żeby zjeść te wszystkie tiramisu i powiedzieć, nie no, wiecie co, idź, to żadne mi nie smakuje. A potem wyciągnąć naszą polską karpatkę i powiedzieć, to jest ciasto, się uczcie. Chociaż mogę nie dostać tej roboty po tym, jak powiedziałem to głośno.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy przez ulicę Sanoka. Najpierw spowolnienia zdarzają się na ulicy Bony przy skrzyżowaniu z ulicą Przemyską i Lwowską. Troszkę wolniej na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej oraz Kościuszki, Jagiellońskiej i Mickiewicza. Jadąc przez Krosno musimy uważać szczególnie na ulicach Legionów Niepodległości, Korczyńskiej, a także ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej i Jana Pawła II, gdzie trwają prace drogowe. Prace drogowe trwają również na ulicy Grodzkiej. Odcinek jest zamknięty dla ruchu. W Jaśle szczególnie uważajmy na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, 3 Maja, Metzgera oraz Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, także Mickiewicza.
0: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić oczywiście do realizacji prac. W ramach inwestycji przewidziana jest nie tylko przebudowa drogi, ale również, uwaga, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która z pewnością będzie ważnym elementem tego zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Liczymy więc na sprawny przebieg procedury, tak aby możliwie szybko przejść do etapu formalnego, do konkretnych prac w terenie.
1: Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności. W Dębicy ruszają ekologiczne zmiany przy ulicy Olszynowej. Miasto podpisało umowę na przebudowę tamtejszego rowu otwartego w nowoczesny rów infiltracyjny, który pomoże w walce ze skutkami zmian klimatycznych. W ramach inwestycji powstanie tam również kładka piesza oraz ścieżka edukacyjna z elementami małej architektury. Prace, które wykona firma Drewkos, mają zakończyć się pod koniec listopada tego roku. Całość pochłonie ponad 1 800 000 złotych, z czego aż 85% pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Gmina miasta Tarnowa otrzymała kamerę termowizyjną w ramach realizacji projektu zintegrowanego Life Eco Małopolska, wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. Urządzenie jest wykorzystywane do prowadzenia badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej, a w przyszłości również budynków prywatnych. Jednym z planowanych działań jest wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas sezonu grzewczego 2026-2027 do badań budynków prywatnych. Mieszkańcy Tarnowa będą mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia badań swoich obiektów. Kamera termowizyjna będzie wykorzystywana również do oceny budynków należących do miasta.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Wczoraj w Bykowcach odbyły się uroczyste obchody 87. rocznicy tragicznej potyczki z początku II wojny światowej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się pod kamiennym pomnikiem w Bykowcach, który swoim kształtem symbolizuje poszarpaną flagę narodową. Ważnym punktem programu był rys historyczny przedstawiony przez Andrzeja Romaniaka z Muzeum Historycznego w Sanoku, który przybliżył zebranym szczegóły tamtych wrześniowych dni, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
4: 1939 rok to dla całej Polski, konsekwentnie potem całego świata, bardzo trudne wydarzenia i trudny rok. Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach, również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniej pocisku amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to dla nas już taka uroczystość wkomponowana w nasz kalendarz, że nie omieszkalibyśmy o niej zapomnieć. Pamiętamy i na pewno będziemy się tutaj co roku spotykać. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również tą tradycję utrzymywały.
1: Po oficjalnym złożeniu wieńców i kwiatów przez delegację uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na cmentarz wiejski. Tam odprawiono modlitwę za poległych, a pododdział reprezentacyjny 21. Brygady Strzelców Podkalańskich z Rzeszowa oddał salwę honorową, mówi Krystyna Chowaniec, pełniąca funkcję prezesa zarządu Okręgu Krosno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
5: Jak historycy obliczyli, ponad 1500 bitew i potyczek kampanii obronnej 1939 roku, a na naszym terenie to była największa potyczka tutaj w pobliżu. 10 września chciano nie tyle zatrzymać, ile spowolnić marsz Niemców na wschód.
1: Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminę Sanok we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 21. Batalionem Logistycznym. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na dwudniowe warsztaty artystyczne Ślady Emocji – Kobieca interpretacja twórczości Stanisława Bergana. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 i 27 września w pracowni na piętrze w godzinach od 11 do 14. Inicjatywa realizowana jest w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026 przez Magdalenę Burzyńską, Klaudynę Hadę i Karolinę Hadę-Surowiec. Spotkanie jest dedykowane kobietom 16+, z Krosna i okolic, które szukają przestrzeni na rozwój, odpoczynek i wyrażenie siebie. Twórczość Stanisława Wojciecha Bergana, wybitnego krośnieńskiego malarza, posłuży za punkt wyjścia do rozmowy o tożsamości, kolorze i emocjach. Uczestniczki stworzą własne obrazy akrylowe i w technikach mieszanych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie RCKP.
0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
11: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Jaka jest praca marzeń? Postanowiono to zbadać, no i okazuje się, że praca marzeń to taka, która łączy pasję, mocne strony i wartości, dodając satysfakcję i stabilne utrzymanie. Jak te warunki zostaną spełnione, to niby jest praca marzeń, ale chociaż z drugiej strony, praca marzeń, co to w ogóle jest? Ja na przykład w ogóle nie marzyłem, żeby pracować.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendy Informator.
2: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na dwudniowe warsztaty artystyczne Ślady emocji, kobieca interpretacja twórczości Stanisława Bergmana. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 26 do 27 września w pracowni na piętrze w godzinach od 11 do 14. Inicjatywa realizowana jest w ramach Open Calu kierunek Inicjatywa 2026 przez Magdalenę Burzyńską, Klaudynę Hadę i Karolinę Hadę-Surowiec. Spotkanie jest dedykowane kobietom z Krosna i okolic, które szukają przestrzeni na rozwój, odpoczynek i wyrażenie siebie. Twórczość Stanisława Wojciecha Bergmana, wybitnego krośnieńskiego malarza, posłuży za punkt wyjścia do rozmowy o tożsamości, kolorze i emocjach. Uczestniczki stworzą własne obrazy akrylowe i w technikach mieszanych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie RCKP. Zbliża się czwarty, a zarazem ostatni w tym roku jasielski wakacyjny spacer z przewodnikiem. 12 września w sobotnie popołudnie ponownie będzie można poznawać dzieje Jasła z pokładu zabytkowego Psiukacza. Sobotni spacer i przejażdżka autosanem H935 będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze lepiej poznać sylwetki wybitnych naukowców, wynalazców, lekarzy, artystów, wojskowych i działaczy społecznych, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice Jasła i regionu. Na trasie spaceru znalazły się miejsca związane z postaciami znanych i nieznanych Jaślan. Spacer rozpocznie się o godzinie 15:00. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej generatora nauki GEN. Obowiązuje limit miejsc.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Jaka jest praca marzeń? Zbadano, stwierdzono, że musi łączyć pasję, mocne strony i wartości, a także satysfakcję i stabilne utrzymanie. Wśród najwyżej cenionych zawodów jest chociażby lekarz, pilot samolotu oraz inżynier AI.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił

0: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
1: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
0: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
2: To scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
3: Do żółto-niebieskiego wagona.
4: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu, jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
0: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Kasztany zaczynają pojawiać się na chodnikach. Temperatura 14 stopni w dzień i to i dzisiaj i jutro. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy dyszka, natomiast dzisiaj tego popołudnia i wieczorem przyda się jeszcze parasol, ma padać.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio, teraz doskonale wam znany Rompej i jego nie. W tej godzinie też tak, wyjedziemy na drogi regionu. No i sprawdzimy też, czego się słuchało w całej Europie blisko 40 lat temu.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
5: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Rykla.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw nadkomisarz Piotr Wojtunik, który przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
3: Około godziny 11.30 w Jarosławiu na ulicy 3 Maja kierujący motorowerem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego przewrócił się. Mężczyzna był trzeźwy i trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło także około godziny 13.20 w Nisku na ulicy Twardowskiego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący osobowym Renault najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, a kierujący Renault został przewieziony do szpitala na badania. Przed godziną 14 policjanci interweniowali także w Grabownicy Starzeńskiej na drodze wojewódzkiej nr 886 w powiecie brzozowskim. Kierujący busem stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.
2: Dziękujemy za informację. Jedziemy teraz ulicami Sanoka. Spowolnienia na ulicy Lipińskiego i wyjeździe w stronę Zagórza. Noga z gazu na Rymanowskiej, Dmowskiego. Troszkę wolniej ulicami Bony oraz dojeżdżając do ronda imienia Andrzeja Boboli. W Krośnie szczególnie uważajmy na nie ulicę Niepodległości, Korczyńską, Legionów, Bursaki oraz Podwale, ulicę Tkacką, Czajkowskiego, Jagiellońską i Grodzką. Spowolnienia na ulicy Bieszczadzkiej i Jana Pawła. W Jaśle noga z gazu na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Metzgera 3 Maja oraz w centrum. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i ulicy Parkowej. Wyjazd w stronę Klęczan też przyhamowany.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do sanockiego szpitala wraca oddział laryngologiczny. To ważna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców powiatu sanockiego i całego regionu, którzy ponownie będą mogli korzystać z leczenia laryngologicznego na miejscu. Oddział będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, a leczenie realizowane będzie przede wszystkim w formule chirurgii jednego dnia. Oznacza to, że po wykonaniu odpowiednich badań i zabiegu pacjent, jeśli pozwala na to stan zdrowia, będzie mógł jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Celem jest przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i zabiegi przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom bezpiecznej i profesjonalnej opieki medycznej. Od 1 września działa również poradnia laryngologiczna w przychodni przy ulicy Lipińskiego w Sanoku. W bieżącym roku mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odprawiają średnio ponad 5900 pojazdów na dobę. To samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy, które przekraczają granice przez podkarpackie przejścia. Podczas odprawy i kontroli drogowej funkcjonariusze weryfikują nie tylko tożsamość i dokumenty podróżnych, ale również stan techniczny pojazdów, ubezpieczenia oraz przestrzeganie przez kierowców przepisów dotyczących transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy. Od początku roku ze względu na zły stan techniczny podkarpaccy strażnicy graniczni nie zezwolili na wjazd do Polski blisko 4000 pojazdów. Dodatkowo w przeszło 700 przypadkach brakowało badań technicznych, a w ponad 300 obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponad 100 kierowców nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a 10 było nietrzeźwych, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W ramach wykonywania swoich zadań ustawowych związanych z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy, funkcjonariusze Straży Granicznej mają uprawnienie do kontrolowania transportu drogowego i przewozu osób. Weryfikacja w tym zakresie dokonywana jest zarówno na przejściach granicznych, jak i na szlakach komunikacyjnych wewnątrz kraju. Tylko do końca sierpnia bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału wykryli blisko 300 nieprawidłowości związanych m.in. z przekroczeniem czasu pracy kierowców, czy też sposobem wykorzystania tachografów, a także transportowaniem towarów niebezpiecznych oraz przewozem osób.
1: Łączna kwota kar administracyjnych nałożonych na przewoźników, głównie ukraińskich, oraz mandatów wynosi prawie 500 000 zł.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Spółka Wodociągi Dębickie razem z miastem Dębica realizuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Dębicy dotyczącą znaczenia wody oraz zalet picia wody prosto z kranu. Działania mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zachęcenie do picia wody z kranu dostępnej w szkole każdego dnia, a jednocześnie zmniejszenie zużycia plastiku. Dębicka woda z kranu spełnia surowe wymagania jakościowe przepisów polskich i europejskich. Jest dostępna w domu, w szkole, pracy, jest tania. 1,5 litra dębickiej kraniczanki kosztuje 1 grosz i jest ekologiczna. Projekt pod nazwą Pijemy wodę, poidełko dla szkół jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało miasto Dębica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach projektu w 2 dębickich szkołach podstawowych zostaną zamontowane poidełka wody sieciowej wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej dla uczniów. Łączna wartość dofinansowania to 7200 zł. Pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy przebywający w domu mogą skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Opieką może być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POS, mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Rzeszowskiego Oddziału NFZ.
4: Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki, ale także pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad podstawowej pielęgnacji i codziennych czynności, jak mycie, zmiana pielucha majtek, podawanie leków czy karmienie. Pomaga również pionizować chorego, prowadzić ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające, doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym, a także przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące pielęgniarskiej opieki długoterminowej znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie zakupiono 4 namioty imprezowe. Namioty są odporne na warunki atmosferyczne i przeznaczone do całorocznego użytkowania. Zakup wyposażenia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu oraz profesjonalnego poziomu organizowanych wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych. Nowe namioty zastąpią dotychczas użytkowane wyposażenie, które jest już mocno wyeksploatowane i nie zapewniają odpowiedniego standardu podczas organizacji imprez. W ramach współpracy z kołami gospodyń wiejskich oraz lokalnymi stowarzyszeniami namioty będą również udostępniane na potrzeby inicjatyw służących promocji lokalnej kultury, tradycji, rękodzieła oraz dziedzictwa kulinarnego gminy Zarszyn. Projekt został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
5: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Reklama.

Uwaga, w naszym regionie rusza akcja szczepień, ale nie ludzi, a lisów. W najbliższych tygodniach będą szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie zrzucane z samochodu, jednak spokojnie, spokojnie, bo widziałem takie pytania w internecie się pojawiały. To nie jest tak, że igły zostały zrzucone z strzykawki z samolotu, nie? W innej formie są te szczepionki dla lisów. No ale wychodząc z naszym czworonogiem, z psem na przykład, na spacer do lasu, musimy uważać, lepiej nie spuszczać go samemu, żeby nie zjadł takiej szczepionki. Jeżeli takie coś zauważymy, no to trzeba zgłosić się do weterynarza. No ale swoją drogą, ciekawe, czy lisy u siebie też mają ruch antyszczepienny i filmy z żółtymi napisami. Wracamy do grania, a za momencik przenosimy się w czasie, czyli oczywiście nasz cykl UK Charts.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Trendy Informator.
2: Już 13 września w Ryglicach odbędzie się podwójny jubileusz. 725 lat historii miejscowości oraz 25 lat od odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w ryglickim kościele. Tuż po niej o 14 barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu, gdzie o 14.10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Od godziny 14.30 sceną zawładnie 18. Festiwal Kultury Pogórzańskiej. Jego sercem będzie prestiżowy konkurs o Złotą Podkowę Pogórza, w którym regionalne kapele i grupy śpiewacze staną do walki o uznanie profesjonalnego jury. Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne lokalne potrawy, a całości dopełnią widowiskowe pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Kępa Sport zorganizuje bezpłatny rodzinny rajd rowerowy Tour de Pogórze. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Wiesławem Hopem, cenionym pisarzem, publicystą i byłym policjantem, autorem kryminałów oraz powieści obyczajowych osadzonych w realiach Bieszczadów i Podkarpacia. Laureat Nagrody Złote Pióro opowie o swojej twórczości i najnowszych bieszczadzkich kryminałach. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
4: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Reklama.
5: Baby!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się 37 lat wstecz, dokładnie 11 września 1989 roku. Na szczycie brytyjskiej listy przebojów królował utwór, który stał się największym singlem całego ówczesnego roku i jedną z największych kontrowersji lat 80. Black Box i Right on Time, włoska produkcja house'owa, która spędziła aż 6 tygodni na pierwszym miejscu i sprzedała się w milionie egzemplarzy. Tylko tyle, że wokal, który wszyscy znali, pochodził z sampla utworu Love Sensation, bez zgody w dodatku. Tytuł zresztą też jest pomyłką, bo w oryginale to było śpiewane Right on Time, ale Włosi usłyszeli Ride on Time i tak już zostało.

0: Agnieszka Trojanowska-Wis. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, te opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
1: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
2: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
1: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebi, jak uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
0: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
3: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
4: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
0: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
0: Igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Nocy z piątku na sobotę to średnio 10 stopni w naszym regionie, a jutro w trakcie dnia powtórka z rozrywki, a w zasadzie powtórka z dzisiaj. 14 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Będzie szaro, ale opady to tylko przelotne, natomiast w niedzielę do 20 kresek i więcej przejaśnień.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer
11: 1111 35943 / A do rejestru pośrednich.

0: ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: To już po 16:00, druga zmiana w Trendy Radio. Mamy weekend, kochani, w końcu i nareszcie. Dr. Alban i One Love na 101.9 oraz 95.2 FM.
2: Whoa, whoa, one love.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem Dawid Kwiatkowski zaprosił do studia Margaret i razem stworzyli Później Ci Opowiem, utwór, który zapowiada jego nową płytę Południe. Tekst napisali wspólnie, a to historia o rozmowach, które odkładamy na później. Płyta tygodnia w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne przyrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
1: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenia pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę, zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny zadaszony taras.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Gmina Brzostek planuje rozbudowę sieci wodociągowej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej pętli magistrali wodociągowej. Linia ta zostanie poprowadzona przez środkowe obszary poszczególnych miejscowości, co otworzy przed mieszkańcami realną szansę na wykonanie indywidualnych przyłączy i korzystanie z gminnej sieci. Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe dla pierwszej grupy sołectw. Nowa infrastruktura obejmie swoim zasięgiem miejscowości Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Głobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna oraz Kamienica Górna. Finał tego etapu planowany jest na połowę przyszłego roku. Po skompletowaniu dokumentacji gmina natychmiast rozpocznie starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych i środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia budowy, mówi Łukasz Pilch, zastępca wójta gminy Brzostek.
4: To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności spróbować to wybudować, no niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by było bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą, czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo na około 4 milionów koszt.
1: Samorząd myśli już o dalszej perspektywie rozwoju sieci. Następnym krokiem tuż po zakończeniu obecnych prac będzie zlecenie wykonania osobnej dokumentacji projektowej dla kolejnych dwóch miejscowości, Przeczycy oraz Skórowej. Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich na cmentarzu z I wojny światowej nr 16 w Osobnicy. W ramach inwestycji odrestaurowano 20 pomników, które najpierw spoinowano i wzmocniono. Specjaliści chemicznie i mechanicznie usunęli z nich mchy, porosty oraz starą patynę, a popękane elementy z piaskowca zostały sklejone. Prace objęły również zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części, uzupełnienie tynków oraz scalenie kolorystyczne i impregnację całej struktury. Wszystkie działania udokumentowano w kronicy konserwatorskiej. Odnowienie zabytkowych obiektów kosztowało 40 tysięcy złotych, a fundusze na ten cel przekazał wojewoda podkarpacki. BWA Galeria Sanocka zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Gorzelewskiej Namioty pod tytułem M. Artenity. Autorka na co dzień związana z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w swojej twórczości skupia się na psychologicznej głębi i więziach międzyludzkich. Tym razem zaprezentuje intymną opowieść o relacjach, tożsamości i różnych obliczach macierzyństwa. Oficjalne otwarcie zaplanowano dziś na godzinę 18 w siedzibie galerii przy rynku 14. Osoby, które nie zdążą na piątkowy wernisaż, będą mogły oglądać ekspozycję do 9 października.
5: Reklama.
6: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc?
5: Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy między innymi technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.

No dobra, dobra, jesień, zaczyna się robić chłodniej, deszczowo, szaro. To dobra informacja, no w końcu sezon grzybowy rusza z kopyta. Grzybów w lasach naszego regionu jest naprawdę sporo. W każdym razie, w jakim kraju Europy jest najwięcej grzybów? Okazuje się, że w Polsce. Mowa o grzybach jadalnych. No gdyby grzybobranie było dyscypliną olimpijską, złoto byśmy mieli co 4 lata. Zresztą w Polsce, no wiadomo, każdy grzyb jest jadalny, ale niektóre tylko raz. Widzimy się w lesie.

0: mondo fantastico.
1: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
2: Trendy Informator.
3: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami na wyjątkowy edukacyjny seans Rakieton do Planet. W mobilnym kinie sferycznym w ramach projektu Czy Kopernik zjadał piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. 15 września o godzinie 14 przy filii numer 2 na uczestników czeka niezwykła podróż w głąb kosmosu. Mobilne kino sferyczne stanie się prawdziwym centrum kosmicznych odkryć, a dzieci będą mogły poczuć się jak mali astronauci. Podczas seansu najmłodsi zobaczą, jak wygląda Ziemia z kosmosu, będą obserwować księżyc krążący wokół naszej planety, a następnie wyruszą w podróż po wszystkich planetach Układu Słonecznego. Dowiedzą się również wielu ciekawostek o ich niezwykłych mieszkańcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W sobotę na stadionie w Rzepedzi odbędzie się jubileusz 500-lecia istnienia oraz 200-lecie zabytkowej cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Świętowanie zainauguruje o 11:00 uroczysta liturgia w rzepeckiej cerkwi pod przewodnictwem arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Oficjalna część na stadionie ruszy o 14:00, gdzie historyczną podróż w przeszłość Rzepedzi zapewni prelekcja Wojciecha Wesołkina połączona z premierą nowego przewodnika krajoznawczego. Od popołudnia scena będzie tętnić zróżnicowanymi brzmieniami, od tradycyjnego lokalnego folkloru po rockowe uderzenie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który zagra o 21:00. Po nich wystąpi zespół Aptekarze.
2: Trendy Informator. Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
4: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
5: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Zbliża się 17:00, punktualnie o tej godzinie porcja najważniejszych, najświeższych, sprawdzonych wiadomości z kraju i ze świata, czyli oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio, następnie granie na żądanie. Zostańcie na najlepszej fali w regionie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, hej!

0: potrzebujemy. No,
1: akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
2: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
3: Pani się spieszy?
2: Tak, na konferencję do Warszawy.
4: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
5: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
4: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
6: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
4: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.

0: Dziś w nocy mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Wiatr północno-zachodni, 10 w porywach do 25, a ciśnienie 1022 hektopaskale. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeo, a ta z kolei niekorzystna. Termikę tej nocy najbliższej to można zaliczyć do chłodnej i mokrej. Jutro 17 kresek, Krosno i Gorlice, również Jasło, Dębica, Tarnów, 16 kresek, Ustrzyk i Lesko, Sanok 17, Krosno również w okolicach 17, też w Rzeszowie. Wiatr północno-zachodni, delikatny jutro, 4 w porywach do 7, a sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. W niedzielę, no cóż, zachmurzenie umiarkowane i 21 stopni zobaczymy na termometrach w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 10 stopnia.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Witam serdecznie, moi drodzy. Rozpoczynamy granie na żądanie. To najwyższa pora i czas, by zaprezentować oczywiście kolejne miłe SMS-y. Aż się, słuchajcie, palę do tego, by prezentować te hity, które zamawiacie. Dzień dobry.
3: Hej, hej! Dla miłości!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A u nas na antenie Trendy Radia mocna dawka pozdrowień dla Agnieszki. Tak, z Kołaczyc. Miłe słowa przekazuje Andrzej i Rafał. Wszystkiego dobrego i dziękujemy za pomoc w pracy. Ta papierkowa robota nas czasami dobija. No, zgadzam się w 100%. No i czasami jest to cięższa, aniżeli nawet najcięższa robota fizyczna.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: 7148, trendy.com i to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Wchodźmy od słów teraz. Entrance, I think I'm sexy. Serdeczna i miła dedykacja dla Natalki, tak, z okolic Beska. Miłe słowa przekazuje Kacper z Sanoka i oczywiście bardzo prosi o zagranie fajnego przeboju. Pozdrawiamy również i oczywiście same największe przeboje to tylko u nas i na naszej antenie.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying, because they ain't got it going on this year.
1: Kolejne pozdrowienia na 101.9, 95.2 FM dla Jana z Bleska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają dzieci. Podpisuje się Michał, podpisuje się Ewa i podpisuje się też Kamil. Dedykacja muzyczna. Bardzo prosimy o jakiś fajny numer, tak, napisane tutaj w SMS-ie. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie, a u nas same fajne hity. Za chwilę też pojawi się serwis informacyjny z regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
2: To zadanie polega na wymianie mebli, głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
1: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych. Wraca Jasielski Uniwersytet Dziecięcy. Ruszyła już rekrutacja do 17. edycji tego popularnego programu edukacyjnego. Inicjatywa skierowana jest wyłącznie do małych mieszkańców Jasła w wieku od 6 do 8 lat. Na młodych studentów czekają fascynujące spotkania, naukowe eksperymenty oraz warsztaty z robotyki, biologii czy nowoczesnych technologii. Wszystko po to, aby rozbudzać w dzieciach ciekawość świata poprzez samodzielne doświadczanie. Co ważne, tegoroczny semestr zimowy zyskał rządowe dofinansowanie od ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. Wielka inauguracja roku akademickiego zaplanowana jest na sobotę 26 września, a same zajęcia będą odbywać się cyklicznie w weekendy. Rodzice muszą się jednak śpieszyć, ponieważ o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a limit miejsc to 30 osób dla każdego rocznika. Pierwszeństwo mają maluchy, które jeszcze nigdy nie brały udziału w uniwersyteckich zajęciach. Zapisy potrwają do 16 września i są prowadzone wyłącznie internetowo. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowy terminarz zjazdów można znaleźć na stronie internetowej Generatora Nauki. Gmina miasta Tarnowa otrzymała kamerę termowizyjną w ramach realizacji projektu zintegrowanego Life Eco Małopolska, wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. Urządzenie jest wykorzystywane do prowadzenia badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej, a w przyszłości również budynków prywatnych. Jednym z planowanych działań jest wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas sezonu grzewczego 2026-2027 do badań budynków prywatnych. Mieszkańcy Tarnowa będą mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia badań swoich obiektów. Kamera termowizyjna będzie wykorzystywana również do oceny budynków należących do miasta.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Wczoraj w Bykowcach odbyły się uroczyste obchody 87. rocznicy tragicznej potyczki z początku II wojny światowej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się pod kamiennym pomnikiem w Bykowcach, który swoim kształtem symbolizuje poszarpaną flagę narodową. Ważnym punktem programu był rys historyczny przedstawiony przez Andrzeja Romaniaka z Muzeum Historycznego w Sanoku, który przybliżył zebranym szczegóły tamtych wrześniowych dni, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
4: 1939 rok to dla całej Polski, konsekwentnie potem całego świata, bardzo trudne wydarzenia i trudny rok. Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniej pocisku, amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to dla nas już taka uroczystość wkomponowana w nasz kalendarz, że nie omieszkalibyśmy o niej zapomnieć. Pamiętamy i na pewno będziemy się tutaj co roku spotykać. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również tę tradycję utrzymywały.
1: Po oficjalnym złożeniu wieńców i kwiatów przez delegację uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na cmentarz wiejski. Tam odprawiono modlitwę za poległych, a pododdział reprezentacyjny 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oddał salwę honorową. mówi Krystyna Chowaniec, pełniąca funkcję prezesa zarządu Okręgu Krosno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
5: Jak historycy obliczyli, ponad 1500 bitew i potyczek kampanii obronnej 1939 roku, a na naszym terenie to była największa potyczka tutaj w pobliżu. 10 września chciano nie tyle zatrzymać, ile spowolnić marsz Niemców na wschód.
1: Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminę Sanok we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 21. Batalionem Logistycznym.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy, w Kołaczycach na drodze krajowej numer 73 na ulicy Burmistrza Wiejowskiego w Kołaczycach to wyjazd w kierunku Jasła. Doszło do zdarzenia kilku samochodów osobowych. Obecnie na miejsce zdarzenia dojeżdżają służby. Wypadek spowodował duże utrudnienia na drodze krajowej numer 73. Bądźcie ostrożni, najlepiej omijajcie to miejsce. Za informację dziękujemy słuchaczowi.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
3: Polska pokochała Cherry Super.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama.

Wieczór, piątek, weekend. Chciałoby się powiedzieć, no tak, chyba każdy z nas odczuwa weekend. Proszę o pozdrowienia dla Romana i dla niego piosenkę Oj, wymasuj mnie, Romanie, tak mamy zagrać. Romków pozdrawiamy. Mamy też gorące pozdrowienia dla mojej całej rodziny oraz kochanego synka Piotrusia i narzeczonego Kaska. Od córki Justynki, od Marysi Zabawy, puśćcie Baciary i Śnieżka. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Jeszcze SMS z po 12, proszę bardzo, tak się tutaj nie zdążyliśmy wtedy. Pozdrowienia dla dziewczyny ze Szklarni. Proszę o piosenkę Dżemu i Wehikuł Czasu. To są wyjątkowe hity na 101.995 i 2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: 71.48, trendy. I to, co macie do przekazania u nas na antenie Trendy Radia. Proszę bardzo, Anna Maria Jopek i Michał Żebrowski. Wspomnienie. Pozdrowienia dla Iwony od Wojtka. Serdeczne i gorące. Pozdrawiamy również mocno i gramy ten wyjątkowy numer.
2: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać. Coraz bardziej ku ziemi przybliża, aż naprzeciw.

już zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło.

widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą?

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Gorące przeboje, jeszcze lepsze hity. To dewiza programu Granie na żądanie i już teraz na antenie Trend Radia ciepła dedykacja dla Martuni, proszę bardzo, z Gorlic. Pozdrowienia Michał z Jasła przesyła, no i bardzo prosi o zagranie, słuchajcie, piosenki jakiejś wyjątkowej Urszuli, proszę bardzo. No to zagrajmy Urszulę na naszej antenie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
2: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu.
1: Zawaliły się wieże World Trade Center. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
1: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony.

0: którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
1: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. Dwa dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
1: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ruszyła ósma kolejka piłkarskiej ekstraklasy w Częstochowie. Roków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. Dziś kibiców ekstraklasy czeka jeszcze jeden pojedynek. O 20:30 Wisła w Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Dla wielu to będzie finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Więcej Michał Waszkiewicz.
2: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noską. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff.
3: Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe.
2: Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. Finał kobiety jutro, a dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Dodam, że pierwszy z pojedynków Niemca z Rosjaninem rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej Drift Masters. Dziś kierowców czekają kwalifikacje, jutro finały i walka o tytuł. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zapowiada się wielka impreza, bo zawody obejrzy ponad 50 tysięcy fanów motosportu.
4: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w regionie, no cóż, możliwe przelotne opady deszczu w nocy w okolicach 10 stopnia Celsjusza, ale od tej nocy będzie cieplej, dlatego że jutro już w okolicach 17 stopnia i zdecydowanie więcej słońca. 17 kresek zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Ustrzykach, ale też i w Tarnowie, w Nowym Sączu i w Nowym Targu w okolicach 16. Wiatr północno-zachodni, 4 w porywach do 7, a sytuacja biometryczna to jutro będzie niekorzystna. Jutro więcej słońca, szczególnie w drugiej połowie dnia. W niedzielę 21 kresek, więc temperatura znacznie już taka przyjaźniejsza. Noc z niedzieli na poniedziałek w okolicach 10.
5: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
6: Jeszcze raz przenieśmy się na drogę krajową numer 73 na 158 km trasy. Jak wiecie z poprzednich informacji, na granicy miejscowości Krajowice i Kołaczyce na zakręcie drogi doszło do wypadku. Zdarzyły się

0: tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu. Obecnie droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Miejsce zdarzenia można ominąć, skręcając z drogi krajowej w miejscowości Krajowice na Dąbrówkę, a potem przez Wróblową, Brzyska i Kłodawę, przez most do Kołaczyc i wrócić na drogę krajową. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Tak szacują służby.
1: Informujemy o tym, co ważne.
2: Reklama. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2/3 za grosz i ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj. Smakuj w Pogórzu.
2: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A u nas na antenie Trend Radia Vegas. Kawa do łóżka, proszę bardzo. Ciepłutka pozdrowieniowa dawka dla Ewy z Cieklina. Pozdrowienia przesyła Łukasz. No i oczywiście dedykuję fajny numer, który pojawia się na naszej antenie.

Weekendowe pozdrowienia i weekendowe hity na naszej antenie. Cóż tutaj mamy w SMS-ach, proszę bardzo. A Adam, proszę bardzo, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ekipę Trendy Radia, Geoda Sylwia i This is the Night. No tak, na udany weekendzik ode mnie, pozdro DJ Adam. Pozdrawiam serdecznie Adama, kawałek oczywiście pojawi się na naszej antenie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Pozdrowienia dla koleżanek z pracy. Proszę o piosenkę Dawida Kwiatkowskiego Beze Mnie. Mamy też proszę o życzenia dla wszystkich słuchaczy Trendy Radia i miłych prowadzących. Śle Kasia. Kasiu, dziękujemy. Proszę o kawałek Wymasuj Mnie Romanie. Oj, to nagranie, Kasiu, już było dzisiaj, ale na pewno wybierzemy coś wyjątkowego. No właśnie, Dawida Kwiatkowskiego teraz, Beze Mnie.

0: Tak, co dla Ciebie gra? Trendy Radio.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji 33. Tak, rocznicy ślubu dla Marysi i Zdzisława z Wróblowej życzy Gosia. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki. Podobno lubicie Andrę, żona i mąż. No to taką piosenkę teraz w trendy usłyszycie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić oczywiście do realizacji prac. W ramach inwestycji przewidziana jest nie tylko przebudowa drogi, ale również, uwaga, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która z pewnością będzie ważnym elementem tego zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Liczymy więc na sprawny przebieg procedury, tak aby możliwie szybko przejść do etapu formalnego, do konkretnych prac w terenie.
1: Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Dębicy ruszają ekologiczne zmiany przy ulicy Olsznowej. Miasto podpisało umowę na przebudowę tamtejszego rowu otwartego w nowoczesny rów infiltracyjny, który pomoże w walce ze skutkami zmian klimatycznych. W ramach inwestycji powstanie tam również kładka piesza oraz ścieżka edukacyjna z elementami małej architektury. Prace, które wykona firma Drewkos, mają zakończyć się pod koniec listopada tego roku. Całość pochłonie ponad 1 800 000 zł, z czego aż 85% pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Blisko 100 000 zł trafi do powiatu sanockiego na wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa podkarpackiego w ramach specjalnego programu pomocowego. Samorząd przeznaczy te fundusze na realizację projektu pod hasłem Rozmawiaj, wspieraj, żyj. W planach jest m.in. organizacja dużej konferencji edukacyjnej, a także kampanii informacyjnych w szkołach i internecie. Uczniowie wezmą udział w warsztatach, które pomogą im radzić sobie ze stresem, kontrolować emocje i reagować w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem akcji będzie też walka z hejtem, mową nienawiści oraz cyberprzemocą. Projekt ma również zacieśnić współpracę lokalnych instytucji i zachęcić mieszkańców do szukania profesjonalnej pomocy psychologicznej. Władze powiatu podkreślają, że to kluczowy krok w budowaniu silnej i wrażliwej na ludzkie problemy społeczności. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na cykl cotygodniowych spotkań literacko-plastycznych książką Zakręceni. Każde zajęcia rozpoczynają się wspólnym czytaniem fragmentów książek, a następnie zainspirowani poznaną historią uczestnicy stworzą prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Podczas spotkań uczestnicy poznają opowieść o codziennym życiu bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić, odkryć fascynujące tajemnice przyrody i otaczającego świata oraz odbyć niezwykłe wyprawy do krain wykreowanych przez polskich i zagranicznych autorów. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc, deklaracja uczestnictwa, regulamin zajęć oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku dostępne są na stronie biblioteki. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na dwudniowe warsztaty artystyczne Ślady Emocji – Kobieca interpretacja twórczości Stanisława Bergana. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 i 27 września w pracowni na piętrze w godzinach od 11 do 14. Inicjatywa realizowana jest w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026 przez Magdalenę Burzyńską, Klaudynę Hadę i Karolinę Hadę-Surowiec. Spotkanie jest dedykowane kobietom 16+ z Krosna i okolic, które szukają przestrzeni na rozwój, odpoczynek i wyrażenie siebie. Twórczość Stanisława Wojciecha Bergana, wybitnego krośnieńskiego malarza, posłuży za punkt wyjścia do rozmowy o tożsamości, kolorze i emocjach. Uczestniczki stworzą własne obrazy akrylowe i w technikach mieszanych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie RCKP.
0: Reklama.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: granie na żądanie. Antena jest
1: dla
0: twoja.
1: Sandry serdeczna i gorąca dedykacja od dziewczyn z pracy. Pozdrowienia również dla całego Trendy Radia i oczywiście wszystkich słuchaczy, a miłe słowa pędzą z Iwonicza. Pozdrawiamy gorąco Iwonicz. Excited. No to Excited zagramy teraz.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Weekendowe pozdrowienia, moi drodzy, bo jak wiecie, to mamy dzisiaj piątek, wieczór, no i oczywiście wasze SMS-y cały czas docierają na naszą skrzynkę. Kolejny już teraz, zagrajcie utwór Nocny Kochanek Piątunio z życzeniami dla Marcina Kaska z Frysztaka. Tak, dla Marcina Kaska z Frysztaka. I dla wszystkich, którzy jutro nie muszą iść do pracy, Sławek z Frysztaka pozdrawia bardzo gorąco. Sławku, no to właśnie jesteś tym szczęściarzem, choć nie każdy tak ma. Pozdrawiamy gorąco, kawałek wybieramy, o ile go znajdziemy, ale myślę, że tak.
2: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Kolejne gorące i serdeczne hity pojawiające się na 101.995 i 2FM. Kierujemy się w okolice Wieliczki, tam jest Waldek. Gorące i serdeczne pozdrowienia, Waldku, otrzymujesz prosto z Limanowej. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Agnieszka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
2: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
1: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiS-u. Na miejsce przyjechał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar

Karpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek, w samo południe. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podoba to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Dunbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Za to już dziś do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships, czyli rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier pojechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie się rozpoczynają. Piątek jest dniem bez meczu polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W bułgarskiej Sofii nasi gracze odbyli przed południem trening i powoli szykują się na jutrzejsze spotkanie z Izraelem. Mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
2: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się na ich najsilniejszą możliwą wersję.
1: Mecz Polska-Izrael jutro o 15:00, a w dzisiejszych meczach naszej grupy, grupy B, Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0. Trwa spotkanie Bułgaria-Portugalia. Francuskie władze uspokajają. Organizacja zimowych igrzysk olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. To reakcja na rezygnację ze stanowiska szefa komitetu. Więcej Michał Waszkiewicz.
3: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. Tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
1: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.

0: Dziś w regionie możliwe przelotne opady deszczu, natomiast noc w granicach 10, mówię o temperaturach do maksymalnie 12 stopnia Celsjusza. Wiatr towarzyszy nam z północnego zachodu, 10 w porywach do 25, a ciśnienie 1022 hektopaskale. Jutro też mogą utrzymywać się opady, ale tylko przelotne. Też słońca ma nie brakować. Wiatr północno-zachodni 4 w porywach do 7, a sytuacja biometeo będzie niekorzystna. W niedzielę 21 stopni, możliwe też, że w drugiej połowie dnia będzie bardzo dużo słońca, a w poniedziałek w okolicach 22-23 stopnia Celsjusza. Tak więc po tym chłodnym czasie oczywiście będzie cieplej, będzie bardziej przyjaźnie, no i oczywiście bezdeszczowo.
1: Reklama.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko

0: przy Szkole w Czernej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W jasie.

0: Radio na dobry wieczór.
1: Bailamos! Oj, jak ładnie zagramy. Enrique Iglesias pojawia się na antenie Trend Radia. Gorąca i serdeczna pozdrowieniowa dawka dla Henia od przyszłej żony Angeliki, która gorąco i serdecznie pozdrawia prosto z Krosna i oczywiście zamawia Enrique Iglesiasa.

0: Trend Radio. Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Piątek, piąteczek, piątulo. No i chyba na to wszyscy czekaliśmy. 2622 notowanie programu. Wylot Cyryl Filet, tak na dobry, zły początek. Zależy, czy ktoś uwielbiał ten hit, czy też nie. Ale za to mam dwie naprawdę fajowe propozycje. Także zapraszam.
2: Wyloty.

0: Po wylocie propozycja pierwsza, Swedish House Mafia, Legally Happiness is so sad. No, słyszymy tutaj zdecydowanie pewien kontrast. Z jednej strony delikatny, nostalgiczny wokal Legally zestawiono z taką narastającą produkcją Swedish House Mafia. No i jeżeli znacie ten zespół, a na pewno, no to wiecie, że tworzą muzykę ADM, no tylko idą bardziej w takim mrocznym, emocjonalnym brzmieniu. Posłuchajcie sami. No, ja czekałam na tą premierę bardzo długo, no i stwierdziłam, że jest to naprawdę bardzo dobry kawałek, ale którą z propozycji wybierzecie, to już decydujecie wy. Czekajcie, bo jeszcze druga.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: No wybrzmiało to całkiem przyjemnie, ale propozycja druga, równie piękna, Ariana Grande i Stay. Dostaliśmy od artystki najnowszy album, no i z tego się cieszymy, chociaż no przyznam, bardzo ciężko było mi wybrać hit, który no fajnie by się wpasował w propozycję, no i jeszcze do programu, no i stwierdziłam, dobra, stawiamy na ten singiel. Także zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie też głosować. No i cieszę się, że to wy wybieracie, bo no, decyzja ciężka.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzostek planuje rozbudowę sieci wodociągowej. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej pętli magistrali wodociągowej. Linia ta zostanie poprowadzona przez środkowe obszary poszczególnych miejscowości, co otworzy przed mieszkańcami realną szansę na wykonanie indywidualnych przyłączy i korzystanie z gminnej sieci. Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe dla pierwszej grupy sołectw. Nowa infrastruktura obejmie swoim zasięgiem miejscowości Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Chłobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna oraz Kamienica Górna. Finał tego etapu planowany jest na połowę przyszłego roku. Po skompletowaniu dokumentacji gmina natychmiast rozpocznie starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych i środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia budowy, mówi Łukasz Pilch, zastępca wójta gminy Brzostek.
2: To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności, spróbować to wybudować, no niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by było bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą. Czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt.
1: Samorząd myśli już o dalszej perspektywie rozwoju sieci. Następnym krokiem tuż po zakończeniu obecnych prac będzie zlecenie wykonania osobnej dokumentacji projektowej dla kolejnych dwóch miejscowości, Przeczycy oraz Skórowej. Do Sanockiego Szpitala wraca oddział laryngologiczny. To ważna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców powiatu sanockiego i całego regionu, którzy ponownie będą mogli korzystać z leczenia laryngologicznego na miejscu. Oddział będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, a leczenie realizowane będzie przede wszystkim w formule chirurgii jednego dnia. Oznacza to, że po wykonaniu odpowiednich badań i zabiegu pacjent, jeśli pozwala na to stan zdrowia, będzie mógł jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Celem jest przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i zabiegi przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom bezpiecznej i profesjonalnej opieki medycznej. Od 1 września działa również poradnia laryngologiczna w przychodni przy ulicy Lipińskiego w Sanoku. Spółka Wodociągi Dębickie razem z miastem Dębica realizuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Dębicy dotyczącą znaczenia wody oraz zalet picia wody prosto z kranu. Działania mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zachęcenie do picia wody z kranu dostępnej w szkole każdego dnia, a jednocześnie zmniejszenie zużycia plastiku. Dębicka woda z kranu spełnia surowe wymagania jakościowe przepisów polskich i europejskich. Jest dostępna w domu, w szkole, pracy, jest tania. 1,5 litra dębickiej kraniczanki kosztuje 1 grosz, jest ekologiczna. Projekt pod nazwą Pijemy wodę, poidełko dla szkół jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało miasto Dębica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach projektu w dwóch dębickich szkołach podstawowych zostaną zamontowane poidełka wody sieciowej wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej dla uczniów. Łączna wartość dofinansowania to 7200 zł. Pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy przebywający w domu mogą skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Opieką może być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POS, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy Rzeszowskiego Oddziału NFZ.
3: Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim leczy rany i odderzyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki, ale także pomaga opiekunom chorobowym i uczy ich zasad podstawowej pielęgnacji i codziennych czynności, jak mycie, zmiana pielucha majtek, podawanie leków czy karmienie. Pomaga również pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające, doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym, a także przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące pielęgniarskiej opieki długoterminowej znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. BWA Galeria Sanocka zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Gorzelewskiej Namioty pod tytułem M. Artenity. Autorka na co dzień związana z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w swojej twórczości skupia się na psychologicznej głębi i więziach międzyludzkich. Tym razem zaprezentuje intymną opowieść o relacjach, tożsamości i różnych obliczach macierzyństwa. Oficjalne otwarcie zaplanowano dziś na godzinę 18 w siedzibie galerii przy Rynku 14. Osoby, które nie zdążą na piątkowy wernisaż, będą mogły oglądać ekspozycję do 9 października.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
9: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
10: A ja przypominam o zasadach głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie wybierać. Bezpłatnie na 20. Miley Cyrus Golden Burning Sun jako nowość, na 19. Armin Van Buren Here in My Arms ze 14. a na 18. Trips Justyna Styczkowska Gwiazdy. Pnie się ten duet o dwa oczka wyżej na Ace
11: 20.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle.
1: Maćku, no to świetnie. No i to są wakacje. Maciek pozdrawia bardzo gorąco. No i mimo, że przez cały ten wakacyjny czas nie był na urlopie ani razu, to postanowił kupić sobie i małżonce bilety do Egiptu na styczeń. No też przyjemnie. No i przywitać nowy rok w tak fajnym, egzotycznym miejscu. No, to też jest dobry pomysł, plus no właśnie, mega pozytywny aspekt, jak tutaj będzie już zimno, no to wy zaznacie trochę słońca. No i wrócicie jeszcze z piękną opalenizną. No, chyba same plusy i żadnego minusa, co? Jak jest u was? Czy już wykorzystaliście urlopy, czy jeszcze planujecie? Czekam na wiadomości od was. Na 17 Roxy niech będzie nam z 19, 16 Aleksandra Stan i Fire z 17, a na 15 Lawinia i Lioaks i Reasons z 13.
2: 17.

0: zawsze trendy, hity, trendy radio, trendy radio.
1: No pewnie, kierunek Paryż też pięknie. Monia, pozdrawiam gorąco i machamy do Jasła. Dziubasy, a właśnie, co sądzicie o takich weekendowych wypadach? No, jeżeli sobota, niedziela wolna, no to można ten czas też naprawdę fajnie spożytkować. No to też możecie pisać, w jakie miejsca fajnie byłoby się wybrać, szczególnie no na weekend, nie? Niekoniecznie musi być to nie wiadomo jaki urlop, żeby sobie trochę dychnąć, czy też pozwiedzać, ale skoro już wylądowaliśmy w Paryżu, Alize i moi, Lolita. Przed nami następnie Cyryl Filet z jedenastki, no niestety spadkowo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystoki, niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
3: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
4: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
5: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
4: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
1: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własny.

0: wycianą kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
1: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
0: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30.

21 stopni jutro na zachodzie Polski, w centrum od 17 do 20, na wschodzie 18, a na południu trochę chłodniej, bliżej 15. Niebo częściowo zachmurzone. Na północy i w centrum dużo słońca. Na zachodzie może trochę popadać, podobnie na południowym wschodzie Polski.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zachęcam również do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. No, jest to ultra proste. Wystarczy napisać do nas w wiadomości prywatnej na Facebooku Trendy Radio lub na naszego maila redakcja@trendyradio.pl i pamiętać o dwóch zasadach, czyli ten hit musi być cenzuralny, chociaż w miarę, please, pamiętajcie o tym, bo nieraz naprawdę ja sama się nakręcę, że jaki super beat, wchodzę w tekst, no i czar prysł, także pamiętajcie o tym, no i żeby ten hit no był taką w miarę nowością na rynku muzycznym, ale oczywiście na to czasem przymykam oko, tak wam się przyznam. Także dbajcie o tą cenzurę muzyczną, że tak powiem. A już teraz na 13 Las Gorais z 9, na 12 Oscar Sims Eye i ten czarujący utwór Bez końca z 16, a na 11 Steve Aoki, Lioks i Gravity z 7.
2: 13.
0: W dół.

0: Halo, halo. Jeszcze taka przypominajka ode mnie, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, także zachęcam do pobrania na wasze telefony. Zdecydowanie wygodniej, szybciej i to samo tyczy się naszej aplikacji Trendy Radio. Jeżeli są jakieś tam problemy techniczne, to śmiało do nas piszcie na naszym fanpage'u na fejsie, bo tam odpisujemy najszybciej. I alarmujcie. No właśnie, bo to jest ultra ważne, bo czasem wy coś zauważycie przed nami. No i właśnie dzięki temu możemy działać szybciej. A na 10. Dub Dogs California Dreamin' z 15, bo czas nagli. Na 9. DJ Goya, Jason Derulo, Michiko z piąteczki. A na 8. Somewhere My Body Isn't Ready z 6. też najstarszy.
1: 10.
2: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne przyrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
3: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
2: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenia pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę, zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny zadaszony taras. W bieżącym roku mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odprawiają średnio ponad 5900 pojazdów na dobę. To samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy, które przekraczają granice przez podkarpackie przejścia. Podczas odprawy i kontroli drogowej funkcjonariusze weryfikują nie tylko tożsamość i dokumenty podróżnych, ale również stan techniczny pojazdów, ubezpieczenia oraz przestrzeganie przez kierowców przepisów dotyczących transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy. Od początku roku ze względu na zły stan techniczny podkarpaccy strażnicy graniczni nie zezwolili na wjazd do Polski blisko 4000 pojazdów. Dodatkowo w przeszło 700 przypadkach brakowało badań technicznych, a w ponad 300 obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponad 100 kierowców nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a 10 było nietrzeźwych, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: W ramach wykonywania swoich zadań ustawowych związanych z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy, funkcjonariusze Straży Granicznej mają uprawnienie do kontrolowania transportu drogowego i przewozu osób. Weryfikacja w tym zakresie dokonywana jest zarówno na przejściach granicznych, jak i na szlakach komunikacyjnych wewnątrz kraju. Tylko do końca sierpnia bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału wykryli blisko 300 nieprawidłowości związanych m.in. z przekroczeniem czasu pracy kierowców, czy też sposobem wykorzystania tachografów, a także transportowaniem towarów niebezpiecznych oraz przewozem osób.
2: Łączna kwota kar administracyjnych nałożonych na przewoźników, głównie ukraińskich, oraz mandatów wynosi prawie 500 000 zł.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: W ramach doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie zakupiono 4 namioty imprezowe. Namioty są odporne na warunki atmosferyczne i przeznaczone do całorocznego użytkowania. Zakup wyposażenia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu oraz profesjonalnego poziomu organizowanych wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych. Nowe namioty zastąpią dotychczas użytkowane wyposażenie, które jest już mocno wyeksploatowane i nie zapewniają odpowiedniego standardu podczas organizacji imprez. W ramach współpracy z kołami gospodyń wiejskich oraz lokalnymi stowarzyszeniami namioty będą również udostępniane na potrzeby inicjatyw służących promocji lokalnej kultury, tradycji, rękodzieła oraz dziedzictwa kulinarnego gminy Zarszyn. Projekt został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego. Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich na cmentarzu z I wojny światowej nr 16 w Osobnicy. W ramach inwestycji odrestaurowano 20 pomników, które najpierw spoinowano i wzmocniono. Specjaliści chemicznie i mechanicznie usunęli z nich mchy, porosty oraz starą patynę, a popękane elementy z piaskowca zostały sklejone. Prace objęły również zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części, uzupełnienie tynków oraz scalenie kolorystyczne i impregnację całej struktury. Wszystkie działania udokumentowano w kronicy konserwatorskiej. Odnowienie zabytkowych obiektów kosztowało 40 000 zł, a fundusze na ten cel przekazał wojewoda podkarpacki.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
5: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
6: Zosia, no to teraz rozwaliłaś system. Zosia cieszy się bardzo, że nadchodzi jesień, jest to jej ulubiona pora roku, nie cierpi upałów i słońca. Ale za to uwielbia dobrą książkę i hamak. No, Zosia, to też jest dobre rozwiązanie, ale no chyba zazwyczaj tak jest, że wszyscy czekamy na to lato najbardziej, ale tak wam się przyznam, że ostatnio byłam na ryneczku, może nie powiem jakim, no i tak krążę, no i rozmawiało sobie małżeństwo, tak wywnioskowałam oczywiście z tej rozmowy, że oni uwielbiają zimę i już też nie mogą się doczekać, aż pójdą na jakąś fajną wędrówkę w góry, że to lato ich przytłaczało, no i sobie tak kminię, że no... Jednak chyba nie wszyscy czekamy na latko. Oczywiście ja należę do tego procenta osób, które kochają lato całą sobą. Także też pozdrawiam maniaków słońca. Ale jeżeli mam tu osoby, które no niezbyt lubią, możecie pisać, co fajnego można porobić jesienią. Bo do zimy, no jeszcze trochę czasu mamy, chyba że jakieś anomalie nas zaskoczą, ale oby nie. Dobra, bo się zagadałam. 7 Axwell, Whatever Turns You z 12, na 6 Another Talk to You z 10, a na 5 Notion You Know z 3.
7: 7.

0: Głosujemy, nie śpimy, 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Benny Benassi Every Single Day w remiksie, a i w dwulokatowym spadku, ale za to na trzecim Two Colors Heart to Heart. No pięknie, pięć oczek wyżej, bo z ósemy, a na drugim też awans o dwie lokaty Joel Corey i Whisper. Bo z czwartego zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: Cztery.
2: W dół.

Ojej, już i nadeszła już ta długo wyczekiwana chwila, czyli no właśnie, podsumowanie, wyloty Cyril Filit, propozycje Swedish House Mafia, Happiness is so sad, Ariana Grande i Stay. Na 20 Miley Cyrus, Golden Burning Sun, 19 Armin van Buuren, Here in My Arms, 18 Trips, Justyna Styczkowska, Gwiazdy, 17 Roxy, Niech Będzie Nam, 16 Aleksandra Stan i Fire w remiksie, 15 Lawinia i Lyox Reasons, 14 Cyril Filit. Na 13 Last Go Rise, 12 Oscar Sims Bez Końca, 11 Steve Aoki, Lyox Gravity, 10 Dub Dogs, California Dreamin', 9 DJ Koyami, Chico, 8 Somber, My Body Isn't Ready, 7 Axwell, Whatever Turns You, 6 Another Talk To You, 5 Notion You Know, na 4 Benny Benassi, Every Single Day, na 3 Two Colors, Heart To Heart, 2 Joel Corey, Whisper. I miejsce pierwsze, proszę Państwa, bezkonkurencyjnie, tych głosów było naprawdę mnóstwo. Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide ze Silver na Fitchie ponownie zwycięża program. Pięknie, no to co, lecimy i ja życzę oczywiście udanego piąteczku i jeszcze lepszego weekendu. Buziole! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister zapowiada wyższe kary za wjeżdżanie na tory na czerwonym. A2 znowu droższa, ponad 120 zł w jedną stronę. Rząd dementuje rosyjską dezinformację. Nie ma w Polsce masowych powołań do wojska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą potrwać jeszcze do jutrzejszego poranka. Przez 12 godzin pociągi przejeżdżały przez przejazdy kolejowe z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Kolejarze protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
3: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. Za 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem aż 123 zł w jedną stronę.
4: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
5: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć. Ilość pracujących dni razy złotówka to już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
6: No już jestem przyzwyczajony. więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś w tym funkcjonować.
1: Mówili kierowcy. W tym roku autostrada zdrożała już 2 razy, łącznie o 6 zł. Obecny zarządca tego odcinka ma umowę

Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i po prostu poczekać, aż przejdzie. Jeśli widzimy potrącone zwierzę, należy to zgłosić, najlepiej do Straży Miejskiej, ewentualnie pod numer 112. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność, nie udostępniać niesprawdzonych treści. Zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnił, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą. Jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. Amerykański żołnierz zagrał z wieży Mariackiej w Krakowie. To hołd złożony ofiarom zamachów w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Dziś mija 25. rocznica. Amerykański trębacz był świadkiem tragedii w Nowym Jorku. Zagrał o 14.46 wojskowy sygnał pod tytułem Cisza. A na koniec meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa przełamał złą passę po 6 porażkach i zmianie trenera. Pod wodzą nowego szkoleniowca Tomasza Kaczmarka Raków wygrał z Motorem Lublin 2-1. W drugim meczu dziś Wisła Kraków gra z Jagiellonią Białystok.

0: nocy od 6 do 11 stopni, a jutro generalnie około 20. Najcieplej na zachodzie 21, w centrum od 17 do 20, a najchłodniej na południowym wschodzie około 15. Na krańcach zachodnich i wschodnich może trochę popadać.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
1: Reklama.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to fakt, że nawet w tak ponury dzień jak ten dzisiejszy będziecie mieć okazję, żeby w waszych sercach zaświeciło słońce do bitu tanecznego. No bo właśnie, bo zaczynamy disco hity w Trendy Radio, czyli najlepszy sposób na dobre wejście w weekend tanecznym krokiem, moi drodzy. Co piątek widzimy się tutaj po 21:00 właśnie po to, żeby ten weekend wspólnie rozpocząć, no i będę do samej północy grał dla was najlepsze taneczne utwory. No to co, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy od Szymona Jankowskiego, Oczy jak gwiazdy. Zaczynamy disco.

0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokocha.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: No i jak tam, moi mili, gotowi na kolejną muzyczną propozycję? No bo jeśli tak, to ja już za chwilę odpalam kolejny utwór. Teraz będzie nowość od gościa, który swego czasu dominował chyba każdą imprezę utworem Miłość w Zakopanem. Już myślę, że wiecie, o kogo chodzi. Oczywiście o Sławomira. I to właśnie ze Sławomirem teraz spędzimy najbliższe 3 minuty. No to co, Sławomir, uno momento, już teraz w Disco Hitach.

Przed chwilą mieliśmy świeży powiew, jeśli chodzi o muzykę disco, no to teraz może klasykiem. No, taki utwór, raczej grupa, taka jedna z bardziej klasycznych, no to chyba Top One to jest rzeczywiście ten zespół, który każdy będzie kojarzył właśnie z takim klasycznym disco polo. No to co, lecimy. Top One to moje miejsce teraz w disco hitach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Autobus utknął na torach. Kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi. Benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
2: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
1: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy, za litr, średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
4: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
1: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
5: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan Tutek debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć. Jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
1: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź. Studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii.
6: Reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz

nadzieję, że jesteście gotowi na utwór, który chyba zna każdy Polak. Ciężko mi powiedzieć, czy obecne pokolenie, ale na pewno takie 20 plus, no to chyba nie ma w tym kraju osoby, która nie jest w stanie tej piosenki zaśpiewać. Już teraz w disco hitach Boys Wolność.

Ogromnie chciałem podziękować za masę dobrych słów na temat naszego najnowszego utworu, utworu zespołu Rombej. Jeżeli chcielibyście nas jutro zobaczyć, znaczy zobaczyć na żywo, przepraszam, może niekoniecznie jutro, ale w sumie jutro jest dobra okazja, bo gramy ostatni koncert w tym sezonie wakacyjnym. Także jak coś, zapraszamy do miejscowości Polichty w gminie Gromnik, więc w sumie w zasięgu nadajników naszych disco hitów, naszego Trendy Radio, także lecimy dalej, moi drodzy, teraz specjalnie dla wszystkich Trendy słuchaczy Rompej. Nie, nie, nie.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.

ani się nie obejrzeliśmy, a połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już za nami. No to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną już do samej północy, bo wcale tak dużo czasu nie zostało, a ja będę grał tak, żebyście też tego nadajnika w żaden sposób nie chcieli na inną stację przełączyć ani wyłączyć. No to co, lecimy teraz. Andre, Tak blisko, kochanie.

sporo polskiego disco dzisiaj w Disco Hitach i to niekoniecznie tych takich najnowszych utworów, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do samego końca i przypomnicie sobie utwory, do których bawiliście się podczas dyskotek, imprez, na których spędzaliście swoje najfajniejsze chwile w życiu. Klaudi teraz w Disco Hitach chce być twoim skarbem.

To, że już bliżej jak dalej do końca dzisiejszego wydania, to nie znak, że będziemy zwalniać. Wręcz przeciwnie. Nakręcamy tempo i mam nadzieję, że już do samego końca ze mną zostaniecie i będziecie mieć pewność, że będziecie na 100% wybawieni na cały kolejny tydzień do kolejnego wydania Disco Hitów Trendy Radio. No to teraz, żebym nie był gołosłowny, muszę coś zagrać porządnego. Disco Prince teraz w Disco Hitach. Idealna.

Prawda, ostatnia kwarta w disco hitach, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie już tak do samego końca, już bez wyjątku. Sprawdzam cały czas obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. No i koniecznie jeszcze tak przypomnę dla tych, którzy chcieliby nas słuchać, a na przykład będą gdzieś wyjeżdżać, czy to do pracy, czy to jeszcze jakieś szybkie wakacje wrześniowo-październikowe, no to trendyradio.pl, tam macie odtwarzacz online, na którym możecie nas słuchać, nawet będąc gdzieś daleko za granicą. Teraz Mandy w disco hitach Coco Jumbo.

Na koniec przeniesiemy się do dawnych czasów, choć utwór współczesny, bo z zeszłego roku, ale bardzo w klimacie, którym dawniej praktycznie każdy zespół disco polo chciał błyszczeć i to w telewizji, i to podczas koncertów, więc przenieśmy się do tamtych lat, chociaż ze współczesnym utworem. Miły Pan i Defis teraz w disco hitach Chicago.

Moi drodzy, no i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trend Radio. Z całego serca niezmiennie chciałbym wam podziękować, mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, jeżeli chcecie mnie słuchać dalej, a z tego co wiem, dość sporo słuchaczy mnie słucha, za co ogromnie wam dziękuję, no to w każdy piątek po 21 zapraszam was tutaj na antenie Trend Radio. Audycja nazywa się Disco Hity. Zostawiam was dzisiaj z utworem Scanner, Moja Wolność, czyli oldschoolowo, więc śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tej piosence. Dziękuję wam. Dobranoc.